0: talk about.
1: 104 i 9 FM. Bon Ton Radio.

0: sama. Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński. Reklama.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.

Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Reklama.

0: miałem rok, nieropowice na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała i no kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
1: Kurczę, to było 20 lat temu, byłam wolontariuszką w Anielinie. Ja pochodzę z Nowego Sącza, wyjechałam do Warszawy. No i tam się poznaliśmy właśnie. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. No i tam się poznaliśmy.
0: I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Ja marzyłem o tym, żeby ktoś wszedł i podał mi pistolet chociaż na sekundę. Ja bym się chwili nie zastanawiał. To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja nie miałem strachu o własne życie, kiedy nie miałem żadnych zahamowań. Załamałem się totalnie.
1: Jeździł na wózku. Większość czasu spędzał w łóżku i pisał bardzo, bardzo dołujące wiersze. Tak się ja mu za każdym razem mówiłam, że tragedia. Bardzo smutne, dołujące takie. No, bardzo rzadko wychodził z pokoju też. Czasami jak ja przychodziłam, to rozmawialiśmy.
0: Znaczy, jak miałem 5 lat, to mieliśmy półpokojowe mieszkanie. Właśnie się urodziła moja druga siostra. Ja jestem najstarszym synem. Potem się przeprowadziliśmy do Pyskowic. Skończyłem szkołę podstawową. Mama mnie zapisała do szkoły łączności w Gliwicach, bo to szkoła renomowana, zawód przyszłości. I w ogóle bardzo mnie już pociągało punkowanie. Przestałem chodzić do szkoły, zacząłem chodzić na tak zwane

0: Nauki. No, nie chodziłem do szkoły, opuszczałem lekcje, chodziłem gdzieś tam z kumplami, to po Śląsku jest. Uczyłem się na tyle dobrze, że wystarczyło mi zeszyt przepisać. Ja przychodziłem na przykład po 2-3 miesiącach nie bycia w szkole, przychodziłem i cały materiał zdawałem, nie? Także pierwszą klasę jeszcze mi się udało skończyć, w drugiej nie dostałem promocji, bo mnie nie sklasyfikowali, no bo bardziej mnie pociągali koledzy i zaczęły mi się marzyć wyjazdy na jakieś koncerty, na Jarocin, Brodnica i tak dalej. Pojechałem na taki koncert. Wróciłem po 2 miesiącach nieodzywania się, czy po wakacjach już w ogóle. Ojciec widziałem, że miał łzy w oczach i jechał akurat na działkę, mnie spotkał i wrócił ze mną do domu. Ale mama jakoś dziwnie zareagowała i o, już wróciłeś, kolację masz w kuchni. Ja nigdy nie usłyszałem z ust mojej mamy, kocham cię, albo zależy nam na tobie, coś takiego. Ja nigdy tego nie słyszałem, nigdy nie słyszałem, super, coś zrobiłeś, albo co się dzieje i ten, nigdy. Ja od właściwie 14, 15 czasu, właściwie roku życia przychodziłem czasami naćpany do domu albo po alkoholu i nigdy moja mama nic na to nie powiedziała. Raz się zorientowali, kazali mi iść do pokoju. Ale że na drugi dzień nie było żadnej reakcji, jakby cisza i no.
1: I mieliśmy bardzo dobre rozmowy z Darkiem. Pamiętam, mieliśmy najlepsze rozmowy z Darkiem. Pamiętam, że był bardzo szczery, więc nasze rozmowy były bardzo szczere. Wiele razy, kiedy jemu się coś nie podobało, potrafił to powiedzieć. Był bardzo zafascynowany całą tą ideą punkową.
0: Ja miałem, nie wiem, 15 lat chyba. Czy jakoś tak. Wyciąłem sobie irokeza, takiego dosyć sporego irokeza. No i mama powiedziała, że tylko ci podetnę, bo za bardzo to widać. I ten, no i w sumie jak to zobaczyłem, co mi zrobiła z tym irokezem, no to uciekłem z domu. Koledzę poprosiłem, żeby mnie zawiózł na skład, bo wiedziałem, że on jeździ, bo on tam pankował i zabrał mnie na ten skład do Opola. No i tam poznałem takich, no w sumie pankowców. Mnie tam nikt nie oceniał, czy ja uciekłem do domu, czy co, nie? Przyjęli mnie na skład, mieli jedzenie, to się dzielili, nie było żadnego problemu, to mnie tak pojmowało u nich, nie? No i ja też zacząłem potem słuchać bardziej muzyki punkowej i się z tą subkulturą identyfikować. I tak mnie to zaczęło ciągnąć w wieku, nie wiem, 19 lat. Ojciec powiedział z matką, że skoro nie chodzę do szkoły, to żebym poszedł do pracy i zarabiał na siebie. No i szukałem pracy. Gdzieś tam zacząłem jedną pracę, ale mnie zwolnili, potem drugą. W końcu ojciec mi załatwił pracę później u swojego znajomego. Natomiast no, ja gdzieś tam w Gliwicach jeszcze poznałem dziewczynę. Ta dziewczyna zeszła ze mną w ciążę. Nie do końca sobie zdawałem sprawę, co to ojcostwo, co to jest rodzina i nie do końca widziałem siebie w tej roli w ogóle. Kiedy moja dziewczyna też zaczęła jakieś dziwne akcje odstawiać, odstawiała jakąś chorobę psychiczną dziwną, no ja to w sumie przyjąłem z taką ulgą i jakby to było dla mnie takim usprawiedliwieniem, że no przecież ja z taką kobietą nie będę całego życia spędzał. I zerwałem z nią kontakt. Poznałem kolejną dziewczynę. Ta dziewczyna później po jakimś czasie powiedziała, że no, ona kiedyś próbowała kompotu, żebym załatwił. No i że ja nigdy nie miałem problemu z takimi rzeczami. Pojechałem do Katowic i tam kupiliśmy pierwszy raz kompotu. Kiedy tego kompotu spróbowaliśmy, to był stan takiej euforii. Ja stwierdziłem, że to jest to, z czego ja całe życie szukałem. Że ludzie mnie rozumieli, ja rozumiałem ludzi w ogóle i wszyscy byli cool i super i żadnych problemów nie było. No i od tej pory w sumie zacząłem często brać przed pracą, jeździć do Katowic po działkę, żeby sobie kupić do pracy. Przyjeżdżałem, w pracy było ok. Na 2 dni na przykład wystarczało i potem jechałem znowu. Oczywiście trzeba było kombinować pieniądze. W ten sposób zlikwidowałem książeczkę, miałem oszczędnościową. Kiedyś przyjechałem do domu, rodziców nie było. pakowałem trochę moich rzeczy, żeby je sprzedać. No i przy okazji kumple mnie namówili, żeby mojej mamy jedną czy dwie sukienki wziąć, żeby jakieś tam kolczyki, czy już nawet nie pamiętam, czy tam nie ja sam pokazałem, że coś takiego jest. I zabraliśmy to z domu. Rodzice mnie wyrzucili z domu, wymienili zamki. Pomagali mi, raz mnie wzięli do domu, żebym przeczekał na detoks. Na detoks mnie zawieźli. No ale ja z detoksu się wypisałem i to było w kółko takie trafianie na detoks i wypisywanie się. Po kilku latach wylądowałem w szpitalu. Miałem zapalenie grzybicze mózgu z utratą świadomości. Przez miesiąc byłem po prostu wyłączony. Rodzinie już powiedzieli, żeby się przygotowali na najgorsze. No ale okazało się, że ja z tego wyszedłem. Wysłali mnie do ośrodka. Zacząłem z powrotem chodzić. Z tego ośrodka po może roku wyjechałem. Po znowu długim okresie ćpania. Końcówka 2000 chyba drugiego albo 2003. Ja szedłem ulicą i po prostu przewróciłem się i nie miałem siły wstać. Zadzwonili ludzie po pogotowie. Miałem rop, nie ropowice na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała. I miałem zatykane to pomiędzy mięśniami, gdzieś wtykane na żywca oczywiście, gaziki i no kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
1: My się poznaliśmy w Anielinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. Wtedy nie miał zębów w ogóle, miał ufarbowane na blond włosy, takie bardzo rzadkie. Ja w ogóle myślałam, że jest o wiele starszy. Ja myślałam, że jest naprawdę około 40, jeżeli nie więcej, ale to chyba dlatego, że jak człowiek nie ma zębów, wygląda o wiele starzej.
0: No i w tym hospicjum najpierw pół roku leżałem, no bo nie chcieli mnie rehabilitować ze względu na te rany. Potem stwierdzili, że wezmą mnie, zaczną rehabilitować, no i zrehabilitowali mnie na tyle. No, że ja zacząłem chodzić o kulach. No i jakby tą siłą rozpędu po półtorej roku pobytu przeszedłem do ośrodka. Ja chcę skończyć terapię, póki mam siły, póki mam ochotę. Praktycznie ukończyłem terapię. Pod koniec terapii poznałem dziewczynę. Byliśmy razem 5 lat.
1: Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam kartkę. Utrzymywaliśmy też kontakt, kiedy Darek poznał swoją dziewczynę, taką wieloletnią. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, też ja się zaprzyjaźniłam bardzo z nią.
0: Mieszkaliśmy razem, byliśmy razem przez 5 lat. Potem się rozstaliśmy. No jakoś sobie radziłem i zacząłem wchodzić coraz częściej, jako że miałem dużo wolnego czasu. Ja wtedy nie widziałem w tym nic złego, żeby sobie od czasu do czasu marihuany zapalić. I wcześniej nie paliłem, bo moja dziewczyna nie paliła, bo też była kiedyś narkomanką i na metadonie była, ale potem się wyzerowała i nie brała. Kiedy ja zacząłem mieszkać sam, to mówię, no to już mi nikt nie będzie mówił. I ja sobie co jakiś czas paliłem marihuanę. Ja zacząłem, jako że miałem więcej wolnego czasu, zacząłem wchodzić na Facebooka. I tam były różne treści, antyklerykalne głównie, ale też i ateistyczne. No i kiedyś posłuchałem raz, drugi, trzeci Dawkinsa. W sumie przyznałem gościowi rację. Mówię, ja tyle razy prosiłem Boga o pomoc i nic. Nic, zero reakcji, czyli Boga nie ma. I pamiętam, że mnie to bardzo zabolało w jakiś taki duchowy sposób, ale ja wyznałem, że Boga nie ma, nie? No ale też poznałem dziewczynę młodą. Pochwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. przeciągu paru miesięcy moje życie się, to wszystko, co jeszcze tak trzymałem, rozsypało się kompletnie.
1: Ja pamiętam, był taki czas, kiedy przestałam, byliśmy znajomymi na Facebooku i ja zupełnie przestałam śledzić go, dlatego że były to tak bardzo negatywne rzeczy, że przestałam zupełnie śledzić go na Facebooku. Takie bardzo, bardzo obraźliwe rzeczy, że na kościół i tak dalej. Więc wtedy pamiętam, że go odsubskrybowałam.
0: Mi na wypłatę wsiadł komornik. Cała ta sprawa alimentacyjna, która była gdzieś tam, to się ciągnęło poza mną. Ja w ogóle nie byłem świadomy tego, że co gdzieś tam się toczy. Kojarzę, że gdzieś mnie policjanci spotykali, że byłem poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. I w końcu im się udało wręczyć mi wezwanie do sądu, ale no wiadomo, ja nie w tym świecie żyłem. I dopiero trafiając do jednego ośrodka, potem do drugiego, no miałem świadomość tego, że mam sprawę alimentacyjną, bo wtedy jeszcze komornik mógł zabierać zasiłku z opieki społecznej, no to dostałem ten zasiłek mniejszy i tylko dlatego właściwie wiedziałem, że coś takiego jest, że mam, ale ja nie byłem w żaden sposób emocjonalnie związany ani z tą dziewczyną, ani z tym dzieckiem. Tym bardziej, że lata brania narkotyków też swoje zrobiły, nie?
1: Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca i wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to skraciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.

0: areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
1: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
2: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary. I ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzany do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
1: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
0: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
3: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
4: Dokładnie.
3: Ludzie machają, uśmiechają się.
5: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
0: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
6: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
7: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
0: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu Volt Polska.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: różowo, w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
1: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
0: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
2: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
0: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
1: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
0: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są te konstrukcje śląskiej wodziągi, tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
0: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś chłodno na termometrach, maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
7: Dłonie mi drżą.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego.

0: Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ekotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Heum, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Reklama. Bonton.

0: mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
1: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe dwie godziny dłużej.
0: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
2: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
0: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Sponsorem programu jest Modny Sufit. Producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
0: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy w kolejnym odcinku Instrukcji Przetrwania. Marcin Petruk i Damian Grzywna meldujemy obecność. Zgodnie z zapowiedzią na Facebooku, dzisiaj naszym głównym tematem jest pierwsza pomoc, jej udzielanie i znajomość jej zasad. Zacznijmy od definicji. Czym właściwie pierwsza pomoc jest?
2: Pierwsza pomoc jest to zespół czynności mający zapewnić osobie poszkodowanej czy też potrzebującej pomocy bezpieczeństwo aż do przybycia odpowiednich służb czy też wsparcia. Wszystko to za pomocą środków ogólnodostępnych, czyli takich, do których mamy dostęp bez posiłkowania się sprzętem specjalistycznym. I teraz, jakie są te czynności, jakie są filary tak naprawdę niesienia tej pierwszej pomocy? To tak jak mówię, nie musi być wcale pierwsza pomoc polegająca na tym, że mamy osobę poszkodowaną w wypadku, czy znalezioną po jakimś urazie, czy też ewentualnie nieprzytomną chorą, prawda? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszy filar pierwszej pomocy, to jest to bezpieczeństwo. I teraz bezpieczeństwo przede wszystkim osoby, której tej pomocy chcę udzielać. Ze względu na to, że jeżeli ja nie zadbam o swoje bezpieczeństwo, czyli że jeżeli na przykład podczas udzielania tej pomocy stanie mi się coś, o tym wiele razy już zresztą mówiliśmy, spowoduje mi to mniej więcej tyle, że nie dość, że będzie już dwóch poszkodowanych, czy tam dwie osoby potrzebujące pomocy, to jeszcze ta osoba, która była początkowo w jakimś zagrożeniu, w jakimś stanie zagrożenia, nie zostanie jej ta pomoc udzielona. Drugim bardzo ważnym filarem, jeżeli mówimy tutaj o pierwszej pomocy, są w zasadzie działania prewencyjne, czyli wszystko to, co mogę zrobić, żeby stan osoby, którą spotkałem, człowieka, czy też sytuacji nie pogorszył się, został jako co najmniej obecny, albo w najlepszym wypadku mógł poprawić daną sytuację, którą zastałem, prawda? I to jest teraz uzależnione od tego oczywiście, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, no bo jeżeli jest to wypadek i znalazłem człowieka poszkodowanego z wypadku, dajmy na to hipotetycznie motocyklowego, teraz jest sezon motocyklowy, pojawia się tych motocykli coraz więcej i analogicznie do tego pojawia się coraz więcej wypadków, to jeżeli znalazłem osobę poszkodowaną po wypadku motocyklowym znajdującą się na pasie jezdni, naturalne jest to, że zapewnienie tej osobie bezpieczeństwa będzie polegało na tym, żeby usunąć ją z pasa jezdni, prawda? Drugą rzeczą w tym wypadku są działania prewencyjne, mianowicie sprawdzenie stanu tego człowieka, czyli oczywiście podjęcie działań polegających na ustaleniu, czy oddycha, czy jest przytomny i dalej, ewentualnie jeżeli oddycha i jest przytomny, sprawdzenie stanu jego jako takiego, czyli czy nie ma krwawiących urazów, czy nie ma uszkodzonych kończyn. Jeżeli jest przytomny, to nawiązanie z nim kontaktu. Jeżeli jest nieprzytomny, no to oczywiście zapewnienie mu bezpieczeństwa i dalej ostatni już filar, do tego chciałem przejść, czyli wezwanie odpowiednich służb. I teraz w zależności od tego, jak wygląda sytuacja, będę wzywał odpowiednie służby. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie, powiedzmy sobie szczerze, motocykl znajdujący się gdzieś tam w rowie, i osoba poszkodowana, no to tutaj wystarczy wezwać, prawda, pogotowie. Zresztą teraz działa to systemowo, no bo dzwonię na 111 i przyjeżdża tak naprawdę wszystko to, co zostaje wezwane. Niemniej jednak dawniej tak nie było. Tak czy inaczej, w zależności od sytuacji, która mnie zastanie, w przypadku motocyklowego przyjedzie na 100% pogotowie, policja, być może straż pożarna, jeżeli pojawiły się jakieś wycieki czy ubytki płynu z motocykla na drogę, po to, żeby to usunąć. W przypadkach, powiedzmy sobie szczerze, mniej cywilnych, a bardziej idąc w stronę militariów, na 100% będzie to inna reakcja i inne też zagrożenia. Także tak jak mówię, ta pierwsza pomoc to są wszystkie te czynności, które mają zadanie zapewnić poszkodowanej osobie, ale i mi jako udzielającemu pomocy bezpieczeństwa. To są wszystkie te czynności, które prewencyjnie mają zadanie zapewnić temu człowiekowi, czy też tej sytuacji, zachowanie statusu obecnego lub poprawienie tego statusu na tyle, by wytrwała ta dana sytuacja, to dane zajście do momentu, kiedy przyjadą specjaliści, przyjadą odpowiednie służby i zajmą się w ten sposób profesjonalny.
1: Do programu wracamy po krótkiej przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.
9: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
10: Witamy z powrotem. Dzisiaj rozmawiamy o zagadnieniach związanych z pierwszą pomocą. To, że każdy się jej kiedyś uczył w takim czy innym stopniu, to jedno. Inna kwestia, ile osób potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
11: To ciekawe zagadnienie ogólnie rzecz biorąc, bo teraz bardzo mało osób rozumie pierwszą pomoc jako to, o czym sobie teraz mówiliśmy, czyli jako te trzy filary, i bardzo mało osób kojarzy pierwszą pomoc z faktem, że nie jest to do końca tylko i wyłącznie reanimacja i sprawdzenie tego oddechu, ale że jest to postrzegane szerzej, a mianowicie, że są te trzy filary, o których rozmawialiśmy gdzieś tam przed chwilą, i że wcale niekoniecznie musi być pierwsza pomoc związana z tym, że mam osobę nieprzytomną, no i trzeba ją pompować, nie? Więc większość osób, uważam, że test, który będę mnie spotykałem, przeszła szkolenia dotyczące pierwszej pomocy, ale to były takie szkolenia, które skupiały się przede wszystkim na reanimacji, czyli na tym sławnym RKO 30:2, a nie na faktycznych i realnych sytuacjach, w których konieczność udzielenia tej pierwszej pomocy może nastąpić. Z moich obserwacji, prawda, większość osób, które spotykałem, myślę, jakieś takie 60-70% osób potrafi udzielić pierwszej pomocy w formie takiej, z jaką się najczęściej spotkało na szkolenie, w formie takiej, jaką większość, myślę, tutaj z nas do tej pory rozumiało jako pierwszą pomoc, czyli to RKO, prawda, ewentualnie głowa do tyłu, drożnienie dróg oddechowych, no i oczywiście nieśmiertelna pozycja boczna ustalona, którą uczyć od samego początku, co jest zresztą bardzo słuszne. Ale jeżeli poszlibyśmy w to wszystko głębiej, jeżeli spojrzymy na to, że faktycznie przeprowadzone szkolenie przez 5 godzin, dajmy na to, z pierwszej pomocy, zdarzało mi się robić takie szkolenia troszeczkę pod kątem medycyny pola walki, ale mimo wszystko z pierwszej pomocy, to się raptem okazuje, że ludzie młodzi w takim wieku bardzo mocno, powiedzmy sobie szczerze, produkcyjnym, ludzie, którzy przeszli tego typu kurs, otwierają im się oczy, no bo zauważają, że faktycznie to udzielanie pierwszej pomocy zawsze jest związane z zagrożeniem dla życia, no bo nikt nie będzie ratował budynku i nie będziemy traktowali tego jako pierwsza pomoc, czyli zawsze jest to zagrożenie życia, ale pojawiają się raptem problemy. I kiedy się pojawiają problemy? Otóż problemy się pojawiają w momencie, kiedy znajdziemy tego poszkodowanego, nawet podczas tego szkolenia, a ten poszkodowany jest na przykład nie na płaskiej powierzchni, tak jak to się dzieje zwykle na szkoleniach, czyli leży chłopak czy tam dziewczyna na materacu i ją przewracamy, ale sytuacja jest taka, że ktoś się znajduje na schodach. Albo że ktoś się znajduje w zamkniętym pomieszczeniu, czyli nie ma do niego dostępu, prawda? I nie wiemy, jak z tym zrobić, nie odpowiada, wiemy, że ktoś tam jest, ale ta osoba nie odpowiada na nasze wezwania, no i w zasadzie nie jesteśmy w stanie określić jej stanu. Dalej, bardzo często się zdarza taka sytuacja, że osoby uczestniczące w szkoleniach, już tutaj idę tak do takich podstaw, prawda? Czyli pozycja boczna ustalona i teraz wszystko się pięknie układa, jeżeli taka osoba, mówię tutaj o sobie poszkodowanej, leży na plecach. Ale co zrobić, jeżeli taka osoba wymaga pozycji bocznej ustalonej, czyli chcemy go ułożyć w takiej pozycji bezpiecznej dla niego, ale znajduje się na brzuchu albo całkowicie w nienaturalnej pozycji. I tutaj zaczynają się momenty, kiedy młodzi ludzie, uczestnicy szkolenia w wieku produkcyjnym, którzy są po kursach pierwszej pomocy i mało tego, do momentu, kiedy przeszli na szkolenie, uważali, że nie potrzebują za bardzo takiego szkolenia, nie wiedzą, co mają z sobą zrobić. Kolejną rzeczą jest na przykład stosowanie różnego rodzaju środków ogólnodostępnych do zapewnienia sobie pierwszej pomocy. No bo oczywiście na jakimś tam szkoleniu, na którym byli, prawda, z BHP-owcem raz do roku, czy tam nawet nie raz do roku, pojawiały się jakieś takie mityczne zjawiska dotyczące tego, jak używa się ustników, co to jest staza uciskowa, no ale nikt nie miał tego w ręce, nikt tego nie użył, nie poczuł tego na sobie, jak w ogóle to działa, nie sprawdził, jak to zastosować. No i tutaj, tak jak mówię, jeżeli chodzi o, podsumowując już, ogólną wiedzę na temat pierwszej pomocy, no to tutaj jest naprawdę bardzo dobrze pod tym względem, że to jest, no prawie każdy, kogo spotykałem, wie coś tam na temat tej pierwszej pomocy, prawda, na takich podstawach. Ale jeżeli wchodzimy w to głębiej, jeżeli faktycznie by trzeba było udzielić tej pierwszej pomocy, to jest problem taki, że bardzo dużo osób najnormalniej w świecie nie będzie potrafiło udzielić ze względu na to, że sytuacja, którą zastajemy, nigdy, ale to nigdy, to niezależnie od tego, czy mówię o pierwszej pomocy, czy o walce, czy o jakichś tam sytuacjach survivalowych, czy miejskim survivalu, czy takim survivalu leśnym, nigdy nie jest tak, że sytuacja, którą zastajemy i w której przychodzi nam pracować, z którą przychodzi nam się obywać, jest dokładnie taka, jaką przeszliśmy na szkoleniu. Zwłaszcza takim hermetycznym, jak przygotowana sala, przygotowane miejsce, jeszcze przygotowane manekiny, ale po prostu przygotowany do tego kolega prowadzącego szkolenie, który pozwolił się elegancko przewrócić. No bo czym innym jest przewrócić człowieka świadomego? Mówię tutaj o pozycji bocznej ustalonej, jak się będę tego trochę czepiał, bo to jest clue wielu szkoleń, nie? Czyli to przetaczanie się. Czym innym jest, proszę mi uwierzyć, przetoczyć człowieka, który jest świadomy tego przetoczenia i najnormalniej w świecie za pomocą swoich naturalnych odruchów bardzo mocno nam w tym pomaga, a czym innym jest faktycznie ruszyć człowieka, który ma bezwładność, tak? Także świadomość tego, że występuje coś takiego jak pierwsza pomoc, jest w naszym społeczeństwie bardzo duża. Ale jeżeli chodzi o realne umiejętności udzielenia tej pierwszej pomocy w takiej sytuacji prawdziwego zagrożenia, gdzie dochodzi jeszcze stres, adrenalina i inne rzeczy, no to tutaj jest naprawdę słabo. I zachęcam najnormalniej w świecie do uczestniczenia szkoleń. Są przeprowadzane takie szkolenia, gdzie możemy faktycznie troszeczkę się pobrudzić, że tak to nazwę, tą pierwszą pomocą, ale zobaczyć, jak to jest, przygotować się na to i zobaczyć, że to nie jest 30 minut i podpisanie listy.
10: O kolejnym istotnym zagadnieniu związanym z udzielaniem pierwszej pomocy porozmawiamy za chwilę.
9: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
8: Słuchacie Bonton Radio.
12: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy do rozmowy. Marcin Petruk i Damian Grzywna. Kolejna kwestia związana z dzisiejszym wątkiem głównym to zachowanie podczas udzielania pierwszej pomocy. Co robić, a czego unikać?
2: Bardzo szerokie zagadnienie, no bo jeżeli odejdziemy od tego RKO, a staram się przez całą dzisiejszą audycję od tego odchodzić, tak naprawdę wszystko jest uzależnione od sytuacji, w jakiej jesteśmy i w sytuacji, w jakiej musimy udzielić tej pierwszej pomocy, bo inna będzie pierwsza pomoc i inaczej będzie to nasze działanie prewencyjne wyglądało. W momencie, jeżeli spotykamy osobę nieprzytomną, z raną otwartą, na przykład jamy brzusznej, a inaczej będzie wyglądało, jeżeli spotkamy osobę, która przykładowo jest całkowicie przytomna, ma ranę widoczną, mocno na przykład krwawiącą, ale jest splątana. Splątana, rozumiem to przez to, że najnormalniej w świecie w wyniku wyrzutu adrenaliny, ale niekoniecznie, bo może to być niepełnosprawność intelektualna, może to być choroba psychiczna, może to być najnormalniej szok. I taka osoba nie chce z nami współpracować, albo mało tego, jest w stosunku do nas agresywna. Wtedy całkowicie inaczej wygląda to udzielenie pierwszej pomocy, a zaznaczam, że zwłaszcza w takiej sytuacji należy umieć jej udzielić. I tutaj znowu naciskam do tego, o czym mówiłem jeszcze przed chwilą, że brakuje tej wiedzy na szkoleniach, prawda? Tutaj doskonałym przykładem jest na przykład przeprowadzone kiedyś takie szkolenie, mianowicie z medycyny pola walki, gdzie testowaliśmy sobie metody i sposoby udzielania pierwszej pomocy w formule MEDEVAC czy tam CASEVAC. To o tym możemy sobie w ogóle kiedyś porozmawiać w osobnej audycji, ale metody udzielania pierwszej pomocy właśnie w takich bardzo mocno niesprzyjających warunkach, już tam nie będę się zagłębiał, jakie to były niesprzyjające warunki, ale powiedzmy sobie szczerze, w sytuacji, kiedy osoba poszkodowana zachowała się na przykład irracjonalnie, w sytuacji, w której osoba poszkodowana nie odpowiadała, znajdowała się na przykład za drzwiami, albo kiedy znajdowała się w sytuacji czymś przygniecionej i trzeba było sobie jakoś z tym wszystkim poradzić albo zareagować w sposób adekwatny do sytuacji, prawda? Ale tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym powiedzieć, czego nie robić, no zejdźmy sobie do tego poziomu motocykla, o którym na początku mówiłem, no bo ze względu na to, że tam się mogą pojawiać, no oczywiście ze względu na ochronę, w zasadzie praktycznie rzecz biorąc jej brak, no bo nie można powiedzieć, że te kombinezony, chociaż ratują, faktycznie dużo pomagają, to mimo wszystko prędkość i fizyka robią swoje. I teraz w przypadku takiego typowego wypadku motocyklowego, czego nie robić podczas udzielania tej pierwszej pomocy? Przede wszystkim, jeżeli już mamy zabezpieczoną osobę, czyli jest ściągnięta z drogi, albo nie leży na drodze i nie zagraża nic innego, ale najnormalniej w świecie ma czynności życiowe, czyli ma zachowany oddech i puls, a leży na przykład w pozycji nienaturalnej dla ciała, czyli jest na przykład skręcona gdzieś w kręgosłupie, albo jest bardzo mocno rozrzucony, ma kończyny, czy cokolwiek takiego, no to w tym wypadku najważniejsze jest to, czego nie robić. No to najnormalniej w świecie nie ruszać jej z tej pozycji. Pilnujemy oczywiście tego oddechu i pilnujemy tego, wzywam odpowiednie służby, to mam nadzieję nie muszę mówić, ale pilnujemy tego oddechu i czy się stan nie pogarsza. Ale jeżeli jest w nienaturalnej pozycji i nie widać śladów dużego krwawienia, to staramy się tego nie ruszyć ze względu na to, że mogą być bardzo mocno uszkodzone kończyny, bardzo mocno uszkodzony kręgosłup i najnormalniej w świecie tymi ruchami możemy, czy tam przemieszczaniem tej osoby możemy spowodować więcej szkody niż pożytku, czyli takie dobre zalecenie jest po pierwsze nie szkodzić, prawda? Dodatkową rzeczą jest świadomość własnych umiejętności i własnych braków, bo jeżeli ja nie potrafię czegoś zrobić i nie mam dla tego pojęcia, jak udzielić pomocy w danej sytuacji, to lepiej jest najnormalniej w świecie wezwać karetkę pogotowia, wezwać odpowiednie służby, zgłosić im, jak wygląda ta sytuacja i nawet przeprowadzić tylko i wyłącznie nadzór z odległości miejsca, do którego nie jestem pewien. Czyli przykładowo, jeżeli jestem w sytuacji wypadku samochodowego, gdzie wydobywają się przykładowo z cystern niebezpieczne substancje, albo jestem w sytuacji, gdzie po prostu czuję swoje własne zagrożenie, bo coś się dzieje, nie wiem, płonący samochód czy cokolwiek takiego, prawda, i nie mam możliwości zbliżenia się do tego miejsca, bo nie mam odpowiedniego sprzętu, albo najnormalniej w świecie się tego wszystkiego boję, to się nie zbliżam, ze względu na to, że swoimi działaniami mogę tylko i wyłącznie pogorszyć trzy sytuacje, wyciągając kogoś w sposób nieumiejętny, albo na przykład zamiast gadugawiąc przykładowo ogień, czy zamiast zbierając substancję, która może się wydawać niebezpieczna, tylko ją rozprzestrzeniając, prawda? Albo powodując to, że substancja, którą będę miał na sobie i która mnie zagraża, dostanie się do ran osoby poszkodowanej i tylko i wyłącznie, że tak to nazwę, mu zaszkodzi. No najważniejsza jest świadomość. Świadomość i zachowanie zdrowego rozsądku, uwzględniając to, w jakiej jesteśmy sytuacji i co potrafimy potrafimy tak naprawdę, jakie mamy umiejętności udzielania tej pierwszej pomocy.
1: Po przerwie zwrócimy uwagę na pewien aspekt mentalno-społeczny, który może być poważną przeszkodą w ratowaniu życia.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Dzień dobry ponownie. Skupiamy się dziś na pierwszej pomocy i zasadach jej udzielania, ale istotną, chociaż przykrą kwestią w dzisiejszych czasach jest zjawisko, w wyniku którego ktoś może stracić zdrowie lub życie. Krótko mówiąc, znieczulica. Jak duża jest skala tego zjawiska z doświadczeń Damiana?
2: Trochę nie lubię tego słowa ze względu na to, że ono się wzięło i bardzo mocno wyśpiechtało, no bo dużo się teraz mówi o tej znieczulicy właśnie, prawda? W moment, kiedy ktoś jest świadkiem jakiegoś wydarzenia, tego, gdy ktoś potrzebuje pomocy, po prostu to mija, bo to nie jest jego sprawa. I teraz, czy to występuje? No niestety oczywiście, że to występuje, ma to miejsce. Podejrzewam, że zawsze miało to miejsce. Czy teraz ma to miejsce bardziej? Myślę, że tak. Myślę, że pojawia się to częściej. Ale dlaczego nie lubię tego słowa i dlaczego uważam, że ono jest wyświechtane? Otóż przede wszystkim to się nie bierze znikąd. To nie jest tak, że ludzie raptem ni stąd, ni zowąd przestali sobie pomagać i przestali współpracować. To się bierze z bardzo wielu czynników i tak na przykład w przypadku, jeżeli mówimy tutaj o pierwszej pomocy, takim myślę podstawową rzeczą, która ma wpływ na tą tak zwaną znieczulicę, jest fakt, że nie ma treningu ani szkoleń udzielania pierwszej pomocy. I to jest spowodowane tak naprawdę z bardzo wielu powodów. Od strukturalnych po zwyczajne ludzkie lenistwo. No bo umówmy się, że te szkolenia z pierwszej pomocy są traktowane bardzo mocno po macoszemu. Jeżeli jest szkolenie z pierwszej pomocy w jakiejś tam placówce, no to wszyscy chcą to odhaczyć, umówmy się. Bo ja osobiście uważam, że zamiast odbywania jakichś tam cyklicznych, to powinny być zmiany w ogóle strukturalne, prawda? Na poziomie resortowym, że w momencie, jeżeli ma być ten kurs pierwszej pomocy, to niech on nie będzie raz do roku czy raz na 2 lata. Niech on będzie raz na 10 lat, ale niech to będzie dzień narzucony po prostu przez ustawodawcę, w którym każdy człowiek, każda osoba ma za zadanie przejść szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone w sposób taki, w jaki uważam, że w takie szkolenie powinno być przeprowadzone. Kilkugodzinne seminarium z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa osobistego, w którym każdy uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia się, spróbowania tego, jak to wygląda, pobrudzenia się tą pierwszą pomocą, pobrudzenia się tą całą sytuacją i wtedy ja zakładam, że faktycznie człowiek w sytuacji zagrożenia będzie wiedział więcej i będzie chętniejszy do pomocy drugiemu człowiekowi niż ktoś, kto tylko przez wiele godzin siedząc na tych kursach odhaczył, podpisał listę i tyle. Więc tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą znieczulicę, to przede wszystkim brakuje szkoleń. Ale nie tylko, bo co też się wywodzi ze szkoleń, troszeczkę jest brak świadomości prawnej na temat tego, jak wygląda udzielenie pierwszej pomocy. I przede wszystkim bardzo dużo ludzi podchodzi do rzeczy w taki sposób, że teraz się pochylę, ja teraz pomogę, a później będą mnie ciągać, ja będę musiał później czekać na policję, później będę musiał składać jakieś zeznania, może coś się stało, może pijana, może to, może tamto. I jeżeli jest na to zgoda ustawodawcza i resortowa, no bo poniekąd jest, no to tak się najnormalniej w świecie będzie działo. Zasady udzielania pierwszej pomocy i obowiązek udzielania pierwszej pomocy powinien być bardzo prosty. Powinna być karność w stosunku do osoby nieudzielającej pierwszej pomocy. Z drugiej strony procedura dla osoby udzielającej pierwszej pomocy, czyli temu, kto chce pomóc, powinna być na tyle prosta, żeby obywatela, który bynajmniej zachował się jak najbardziej w porządku do zaistniałej naturalnej sytuacji, jaka go zastała, nie ma w wyniku tego żadnych negatywnych konsekwencji dla samego siebie, nie ma w wyniku tego jakichś nieprzyjemności, przez które trzeba przechodzić. Niestety u nas jest tak, że karność za nieudzielenie pierwszej pomocy jest stosunkowo niska względem tego, ile trzeba przejść, jeżeli się faktycznie tej pierwszej pomocy udzieliło. A zaznaczam, i to jest też bardzo ważne, że udzielanie pierwszej pomocy to nie jest tak, że się zawsze wszystko uda i że zawsze wszystko pójdzie dobrze. I tutaj, jeżeli coś się nie uda albo nie pójdzie dobrze, no to wtedy naturalnym jest to, że te konsekwencje mogą być przy obecnym systemie bardzo sromotne. I zamiast uczciwie, powiem teraz, nagrody i medalu za bohaterstwo i prawidłową postawę, zaczynają być problemy i konsekwencje, z którymi bynajmniej osoba chcąca udzielić pierwszej pomocy nie myślała, że nawet będzie musiała się mierzyć. Drugą i trzecią w zasadzie rzeczą, jeżeli chodzi o tą znieczulicę, to jest to, jak trochę uczymy i jak trochę pokazujemy, teraz już mówię dzieciom, nie, bo pracuję też z młodzieżą, współczesny świat, a mianowicie to, co się obserwuje, czyli to zjawisko, o którym powiedziałem na samym początku, nie moja sprawa, to nie jest poziom tylko i wyłącznie tego, że ktoś leży w rowie. To jest poziom tego, że mnie nie obchodzi, co się dzieje za płotem, że mnie nie obchodzi, co się dzieje w sąsiednim mieszkaniu, że to jest czyjaś sprawa, że te krzyki to nie jest moja rzecz, bo teraz każdy, ale to każdy ma swoją prywatność, i ma oczywiście do niej prawo. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, jak kiedyś wyglądał świat. Kiedyś wyglądał świat, że sąsiadka do sąsiadki szła po szklankę cukru, a tylko i wyłącznie do sąsiadki szła po szklankę cukru, a tylko i wyłącznie po to, żeby sobie pogadać.

0: jeszcze ktoś przyszedł bez zapowiedzenia, prawda? I to jest taka malutka sprawa jak szklanka cukru, ale jeżeli nauczymy młodzież, dzieci, że te społeczne relacje mogą tak wyglądać, to później nie ma trochę co się dziwić, że w momencie, kiedy idzie o coś grubszego niż szklanka cukru, bo szklanka cukru jest prosta, to nie ma potrzeby gdzieś tam wewnętrznej zainteresowania się tym.
1: Przed nami ostatnia przerwa, po której sprawdzimy, co powinniśmy mieć na podorędziu, aby być przygotowanym na udzielenie pierwszej pomocy.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witam raz jeszcze. Ostatnim zagadnieniem w dzisiejszym odcinku jest to, co warto mieć pod ręką w samochodzie, kiedy będziemy świadkami sytuacji, w której ktoś potrzebuje pierwszej pomocy.
2: Teraz z ręką na sercu albo uderzając się w pierś, niech każdy ze słuchaczy sobie odpowie, czy ma na wyciągnięciu ręki coś takiego jak wybijak do szyb. Nie mówię, czy to się znajduje gdzieś w bagażniku, w apteczce, w jakimś przedziwnym schowku, ale czy jest to na wyciągnięcie ręki, czy to znajduje się na przykład przy kluczykach, które mimo wszystko zawsze mamy w tym samym miejscu i odruchowo to jest ważne, bo w sytuacji jakiegoś zdarzenia od razu sięgamy w to miejsce, prawda? Czy w miejscu odruchowym dla nas znajduje się wybijak do szyb. Dlaczego mówię o tym wybijaku do szyb? Dlatego, że w dzisiejszych czasach samochody są budowane w taki sposób, że w momencie uderzenia kontrolowane strefy zgniotu mają zadanie zazębić się tak, by stworzyć dla osoby znajdującej się w środku klatkę bezpieczeństwa. Czyli my jesteśmy przytwierdzeni za pomocą pasów do fotela, który jest zamocowany w taki sposób, by wytrzymał naprawdę dużo. Mówię tu o sprawnym samochodzie oczywiście, nie jakichś tam ulepach. By wytrzymał naprawdę dużo, zachowując to w miejscu, wystrzelam wszystkie poduszki, które nas odizolują od zgniatających się blach, a same te blachy mają zdanie zazębiając się o siebie wytrzymać. I teraz, w sytuacji, jeżeli ten samochód przykładowo płonie, albo w sytuacji, jeżeli jesteśmy w pełni sprawni, nic tam się nie stało, systemy zadziałały prawidłowo, jak wydostać się z takiego samochodu? Kto próbował kiedyś wybić szybę w samochodzie, wie, że nie jest to proste zadanie. Dlatego też wybijak do szyb jak najbardziej powinien być zawsze w zasięgu ręki. Ja to wożę przy kluczykach, dlatego uważam, że jest to niezłe miejsce. Po prostu odruchowo wiem, gdzie on się znajduje. Druga rzecz, która jest bardzo ważna w przypadku tak naprawdę tego samochodowego EDC, to przecinek do pasów. Można kupić przecinek do pasów jednocześnie z wybijakiem do szyb. Są takie sprytne urządzonka i zachęcam do zaopatrzenia się w coś takiego. Nie jest to drogie, kilkadziesiąt złotych, a może ocalić życie. Dlaczego przecinek do pasów? Ze względu na to przede wszystkim, że w momencie, jeżeli wystrzelą nam pasy pirotechniczne, tak pasy w momencie uderzenia zakleszczają się, mogą być zakleszczone mechanicznie, mogą być pirotechnicznie, czyli najnormalniej w sieci dochodzi do mikroreakcji, zacinają się, przytrzymują nas i teraz zaczyna się problem taki, że jeżeli one są bardzo ciasno napięte, to może być trudność, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakiś sposób poszkodowani, czyli mamy jakieś urazy, żeby się z tych pasów wyplątać i wyjść z tego samochodu. Albo mało tego, jeżeli widzimy wypadek i nie ma możliwości wypięcia pasów i chcemy kogoś wyciągnąć z tego samochodu, po prostu komuś pomóc, to wypinanie kogoś z pasów jest po prostu mordęgą. Znowu wracam do poziomu szkoleń, które powinny być przeprowadzane, zwłaszcza w takiej sytuacji, jeżeli powiedzmy sobie szczerze, chcemy kogoś usunąć z samochodu, jak kogoś wyciągnąć z samochodu, albo jak samemu wysiąść przez zamknięte drzwi, a jedynie przez szybę, albo jak wypiąć się z pasów, jeżeli one nie działają, jak się z nich wyplątać. Zapewniam, że przecięcie tych pasów jest dużo lepszym i dużo szybszym pomysłem. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest bezpieczeństwo osoby podróżującej, osoby kierowcy, ale i przede wszystkim podróżników. Na drodze może nas spotkać bardzo dużo różnych zjawisk, a między innymi również agresja drogowa, czyli sytuacje, kiedy ktoś na przykład, no powiedzmy sobie szczerze, zareagował niewspółmiernie do sytuacji, zareagował niewspółmiernie na jakąś stłuczkę, którą mogliśmy na przykład spowodować, albo niewspółmiernie do tego, jak usłyszał klakson, albo na naszą nieuwagę zajechanie drogi. Zdarza się to, ogląda się to w internecie, ogląda się z tego typu filmików. No, są ludzie, którzy najnormalniej w sieci nie potrafią panować nad emocjami. No i teraz najgłupszą możliwą rzeczą jest wysiadanie do takiej osoby i podejmowanie z nim jakiejś interakcji w postaci walki czy cokolwiek takiego. Bardzo głupią rzeczą jest dworzenie przedmiotów, które mają nam, może nie przedmiotów, narzędzi, które mają nam służyć do walki w takiej sytuacji, zwiększając nasze szanse, bo przemoc rodzi przemoc. Ale dlaczego mówię o bezpieczeństwie? Do bezpieczeństwie? Dlatego, że jeżeli zachodzi taka sytuacja i ktoś na przykład trafi się do nas bardzo agresywny, albo pod wpływem jakichś środków uderzających i stanowi zagrożenie dla naszych towarzyszy podróży, czy dla nas samych, no to mamy prawo w dalszym ciągu się bronić. Tylko tyle, że znowu, nie staramy się wchodzić w sytuację walki, a staramy się doprowadzić do sytuacji, która pozwoli mi jak najszybciej się oddalić od tego miejsca. No i najlepszą możliwą rzeczą, jaką można wtedy mieć, jest najnormalniej w świecie gaz paraliżujący, gaz pieprzowy, co najmniej 2 miliony skowili. Jeżeli osoba, która jest agresywna, nie jest pod wpływem silnik narkotyków, zapewniam, że taki gaz jest na tyle skuteczny, że potrafi go obezwładnić. To ten człowiek, który był w stosunku do nas agresywny w stosunku do osób, które znajdowały się w naszym samochodzie i stanowił dla nas zagrożenie, będzie na tyle sparaliżowany, że ja najnormalniej w świecie odjadę z miejsca, w którym się znajduję, a z drugiej strony on tam zostanie i nie stanie mu się jakaś tam, powiedzmy sobie szczerze, większa krzywda, bo jeżeli kupię dobry gaz renomowanej firmy, to nic takiemu napastnikowi większego się nie stanie, poza tym, że da mi najnormalniej w świecie spokój.
1: Podsumowując, przezorne zawsze ubezpieczone, a my zachęcamy również do korzystania ze szkoleń w zakresie pierwszej pomocy. Jak słyszeliśmy, są sytuacje, które mogą okazać się kluczowe dla ratowania czyjegoś życia. Tym przesłaniem kończymy odcinek. Słyszymy się w kolejnym. Spokojnej niedzieli.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
3: Reklama.
5: Słuchacie Bonton.

0: areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
1: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
1: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
0: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
0: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
1: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
0: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
2: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
0: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
3: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
0: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, w tę oczywiście piękną niedzielę. Są filmy, które oglądamy dla rozrywki. Są takie, które pozwalają nam oderwać się od codzienności. Są też produkcje, które przypominają o czymś bardzo prostym, że człowiek mimo całego postępu technologicznego nadal pozostaje istotą niezwykle kruchą. Dziś zajmiemy się katastrofami lotniczymi. Tematem, który od dziesięcioleci fascynuje twórców kina i telewizji, ale także zwykłych ludzi, bo samolot jest czymś wyjątkowym. Wsiadamy do niego z pełnym zaufaniem, oddajemy swoje życie w ręce pilotów, kontrolerów lotów, mechaników i technologii. Wszystko działa niemal perfekcyjnie. Właśnie dlatego każda katastrofa lotnicza budzi tak ogromne emocje. Nie chodzi wyłącznie o sam moment tragedii. Jeszcze bardziej interesuje nas to, co dzieje się później, jak zachowują się ludzie postawieni w sytuacji granicznej, jak reagują na strach, utratę kontroli, samotność i konieczność podejmowania niemożliwych decyzji. Dzisiejsze trzy produkcje pokazują trzy różne oblicza katastrofy lotniczej. Pierwsza zamienia ją w wielką zagadkę i punkt wyjścia do opowieści o ludzkich losach. Druga skupia się na człowieku, który staje się jednocześnie bohaterem i oskarżonym. Trzecia opowiada historię prawdziwą, tak niewiarygodną, że gdyby nie wydarzyła się naprawdę, wielu widzów uznałoby ją za przesadzoną fantazję scenarzystów. Zapraszam na podróż przez historie, które zaczynają się wysoko nad ziemią, a kończą głęboko w ludzkiej psychice. Wracamy po przerwie.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku od 12.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.
9: Subiektywne kadry.
10: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczek.

Pierwszym przystankiem jest serial, który na początku XXI wieku dosłownie zatrzymał przed telewizorami miliony widzów na całym świecie. Lost. Za jego powstanie odpowiadali między innymi J.J. Abrams, Damon Lindelof oraz Jeffrey Lieber. W obsadzie znaleźli się między innymi Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Holloway i Terry O'Quinn. Punktem wyjścia jest katastrofa lotu Oceanic 815. Samolot rozpada się w powietrzu, a grupa ocalałych trafia na pozornie bezludną wyspę. Tyle, że bardzo szybko okazuje się, że ta wyspa nie ma nic wspólnego z rajem. Dla mnie Lost zawsze było czymś więcej niż serialem o katastrofie lotniczej. Wrak samolotu to tutaj jedynie brama do znacznie większej historii. Tak naprawdę każdy z bohaterów niesie własny bagaż doświadczeń, tajemnic i błędów. Katastrofa odcina ich od dawnego życia i zmusza do konfrontacji z samym sobą. To właśnie największy atut serialu. Twórcy potrafili sprawić, że równie mocno interesowało nas to, co znajduje się w tajemnicy niczym bunkrze, jak i to, co wydarzyło się w życiu konkretnego bohatera przed wejściem na pokład samolotu. Pamiętam, że oglądając kolejne sezony miałam wrażenie uczestniczenia w gigantycznej grze. Każda odpowiedź rodziła dwa nowe pytania. Dymny potwór, liczby, inni, stacje badawcze, wszystko wydawało się częścią większej układanki. Niezależnie od tego, jak ocenia się finał serialu, trudno odmówić mu wpływu na współczesną telewizję. Lost pokazało, że widzowie są gotowi śledzić skomplikowane historie przez wiele lat, a katastrofa lotnicza okazała się tutaj początkiem opowieści o przeznaczeniu, winie, odkupieniu i poszukiwaniu sensu. Po przerwie kolejny serial.

0: Drugim tytułem jest film znacznie bardziej realistyczny, a przez to momentami nawet bardziej niepokojący. Mowa o Flight, znanym w Polsce jako Lot. Film wyreżyserował Robert Zemeckis, twórca takich klasyków jak Forrest Gump czy Powrót do przyszłości. W głównej roli wystąpił natomiast fenomenalny Denzel Washington. Już pierwsze kilkanaście minut filmu to prawdziwy pokaz napięcia. Dochodzi do poważnej awarii samolotu pasażerskiego, maszyna traci sterowność, a sytuacja wydaje się beznadziejna. Kapitan Whip Whitaker wykonuje jednak manewr, który wydaje się przeczyć logice i ratuje życie większości pasażerów. W klasycznym hollywoodzkim filmie w tym miejscu mielibyśmy koniec historii. Bohater zostałby nagrodzony, a napisy końcowe pojawiłyby się chwilę później. Tutaj jednak wszystko dopiero się zaczyna. Śledczy odkrywają bowiem, że Whitaker zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Nagle bohater narodowy staje się człowiekiem podejrzanym. Pojawia się pytanie, czy można jednocześnie być osobą, która uratowała dziesiątki istnień i człowiekiem, który dopuścił się skrajnej nieodpowiedzialności? To właśnie ten moralny konflikt sprawia, że film działa tak dobrze. Nie oglądamy historii o katastrofie lotniczej. Oglądamy historię człowieka, który przez lata uciekał przed prawdą o samym sobie. Denzel Washington stworzył postać niezwykle wiarygodną. Nie próbuje wzbudzić współczucia za wszelką cenę. Nie jest też czarnym charakterem. To człowiek pełen sprzeczności, który w jednym momencie potrafi wykazywać się ogromnym profesjonalizmem, a w następnym podejmuje decyzje prowadzące go na skraj przepaści. Lot przypomina, że za każdą katastrofą stoją ludzie, a ludzie bywają znacznie bardziej skomplikowani niż raporty komisji badających przyczyny wypadków. Po przerwie przenosimy się wysoko w góry.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend. It's Friday.

Jeżeli jednak mielibyśmy wskazać historię, która najpełniej pokazuje walkę człowieka o przetrwanie, byłby to właśnie film Alive, dramat w Andach. Produkcja opowiada o prawdziwych wydarzeniach z 1972 roku, kiedy samolot przewożący urugwajską drużynę rugby rozbił się w górach w Andach. Reżyserem filmu był Frank Marshall, a w obsadzie znaleźli się m.in. Ethan Hawke oraz Vincent Spano. To jedna z tych historii, które brzmią jak fikcja, ale wydarzyły się naprawdę. Rozbitkowie znaleźli się w środku górskiego pustkowia. Wokół śnieg, lód i skały. Temperatura spadająca znacznie poniżej zera. Brak jedzenia, brak możliwości wezwania pomocy, brak pewności, czy ktokolwiek w ogóle jeszcze ich szuka. Film bardzo dobrze pokazuje proces powolnej utraty nadziei. Na początku wszyscy wierzą, że ratunek nadejdzie szybko. Potem pojawia się niepewność, następnie rozpacz, a później konieczność podjęcia decyzji, które w normalnych warunkach byłyby nie do pomyślenia. To właśnie dlatego Alive jest tak trudnym seansem. Nie oglądamy spektakularnych efektów specjalnych. Nie ma tu tajemniczej wyspy ani wielkiej zagadki. Jest za to człowiek postawiony w sytuacji absolutnie granicznej. Najbardziej poruszające jest jednak to, że bohaterowie nie poddają się mimo wszystko. W pewnym momencie część z nich decyduje się na desperacką wyprawę przez góry, choć szanse powodzenia wydają się minimalne. I właśnie ten element najbardziej zapadł mi w pamięć. Nie sama katastrofa, ale upór, niezgoda na śmierć, wiara, że gdzieś za kolejnym szczytem może czekać ratunek. To historia, która pokazuje zarówno najciemniejsze, jak i najbardziej heroiczne strony ludzkiej natury. Po przerwie podsumowanie. Bon ton.

0: bois mon verre de vin, café de Paris, oui.
1: C'est ça. Subiektywne kadry.
2: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk. Katastrofy lotnicze od dawna są obecne w kinie i telewizji. Nie dlatego, że fascynuje nas sama tragedia. Fascynuje nas przede wszystkim człowiek postawiony w sytuacji, której nie da się przewidzieć ani kontrolować. Lost opowiada o tajemnicy, o ludziach, którzy po katastrofie muszą odnaleźć nie tylko drogę do domu, ale również samych siebie. Lot pokazuje, że bohaterstwo i słabość mogą istnieć w jednym człowieku jednocześnie, że czasami najtrudniejsza walka nie toczy się w kokpicie samolotu, lecz we własnej głowie. Alive, dramat w Andach, przypomina natomiast, że człowiek potrafi przetrwać rzeczy pozornie niemożliwe, że nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji potrafi znaleźć siłę, by zrobić kolejny krok. Trzy produkcje, trzy różne gatunki, trzy odmienne spojrzenia na katastrofę lotniczą. A jednak wszystkie prowadzą do tego samego wniosku. Kiedy technologia zawodzi, kiedy plan przestaje istnieć, kiedy zostaje tylko strach i niepewność, wtedy najważniejsze staje się to, kim naprawdę jesteśmy. I być może właśnie dlatego historie o katastrofach lotniczych wciąż tak mocno działają na wyobraźnię widzów. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa!
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
5: To jest Bonton Radio.

0: burzowo w niemal całym kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu. W pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
1: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
0: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
2: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
0: Reklama. Bon.

0: reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Tom Lux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tom Lux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
1: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
0: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
2: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent odpisze.
0: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
3: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów zawiatu, ten nad ulicą Kościuszki w Siemuni, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
6: Coraz więcej Polek i Polaków odkrywa szycie na nowo. Nie tylko jako praktyczne hobby, ale też sposób na odpoczynek od ekranów, wyciszenie i pomysł na własny biznes. Z tej okazji dzisiaj porozmawiamy w naszym studiu z panią Martą Zagorzdżon, założycielką wearmeup.club, która od lat pokazuje, że maszyna do szycia może stać się zarówno narzędziem kreatywności, jak i początkiem zawodowej zmiany. Zapraszam was bardzo, Kinga Miszczyk. Dzień dobry, pani Marto.
7: Dzień dobry, pani Kingo. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
6: Tak się złożyło, że ja z szyciem mam dużo do czynienia. W sumie to od małego, kiedy to widziałam, jak mama szyła różne rzeczy. I bardzo fajnie się złożyło, że jest pani dzisiaj, także...
7: Ja jestem też bardzo zadowolona, bo rozmowa o szyciu z osobą, która szyje, jest po prostu taką bardziej rozwijającą, bo mamy ten sam, wiemy co to znaczy, tak. I widać tą frajdę w oczach.
6: Te same fiubiździu, ja bym to nazywała.
7: To samo fiubiździu, taką samą zajawkę, tak. Dokładnie.
6: Pani Marto, ja tu mam przygotowane pytania, ale tak pomyślałam sobie, czy pamięta pani pierwszą rzecz, którą pani zobaczyła uszytą przez kogoś dla pani, bądź sama pani uszyła? Bo ja mam taką i chciałam właśnie spytać o pani
7: wspomnienie. Ja mam dwie takie rzeczy, bo mam dwa wspomnienia. Pierwsze jest takie zupełnie dziecięce, kiedy jeszcze jako bardzo, bardzo młoda dziewczyna, wczesna podstawówka, dostałam taką maszynę zabawkową, taką dla dzieci.
6: Też taką miałam.
7: Dokładnie, to było przesłodkie, przecudowne. Uwielbiałam się z nią bawić i szyć ubranka dla moich lalek, bo to tyle wystarczało. I pamiętam sukienkę dla lalki, ona była obłędna, była czerwona, białe groszki z jakiejś starej sukienki mamy. To pamiętam takie wspomnienie dziecięce. I potem rzeczywiście gdzieś w tym pędzie i w tym wszystkim, że tyle ubrań było w sklepach, gdzieś to szycie odeszło na drugi plan. a potem powróciło. I to powróciło w sposób bardzo praktyczny, bo kupiliśmy dom. No i do tego domu kupiliśmy firany i zasłony. No i ich podszycie poszłam do punktu krawieckiego. No i wtedy usłyszałam taką kwotę, że popatrzyłam na mojego męża, jedziemy kupić maszynę, zrobię to sama. I rzeczywiście tak zrobiłam. I po 3 czy 4 godzinach siedzenia przy maszynie okazało się, że potrafię, że to jest w ogóle frajda niesamowita. I zrobiłam to w porządku, ale potem właśnie poszłam na kurs krawiecki, żeby już doskonalić swoje umiejętności i robić to dobrze. I uwaga, zaczęłam od szycia bluzki sylwestrowej z tkaniny cekinowej.
6: To raczej ręcznie, a nie maszyną, więc chciałabym...
7: Kilkanaście złamanych igieł, ale tak i tak jest. Hitem było to, że marzyło mi się, żeby to była bluzka z długim rękawem. Natomiast źle zinterpretowałam wykrój, bo po prostu wydawało mi się, że żeby wydłużyć rękę, wystarczy pociągnąć prostą dłużej. Tylko problem pojawił się wtedy, kiedy dłoń nie przeszła mi przez wylot rękawa.
6: Znam ten ból naprawdę. Jeżeli państwo szyją, panowie bądź panie, wiecie, o co chodzi. Ja miałam tak ze spodniami zrobionymi nomen omen z zasłony mamy. Nie weszły mi nogi, nie weszła mi pupa do wyrzucenia. Także takie historie są. To teraz przejdźmy do tych poważniejszych rzeczy. Jak pani myśli, dlaczego szycie stało się jedną z najszybciej rosnących pasji w Polsce? Bo widzimy, że coraz więcej osób na przykład swoje zabawki szyje, worki. Ja też worki i wnerki się bawiłam. Przecudowna rzecz. Wszywanie zamków i te sprawy, to wiadomo, o co
7: chodzi. Tak, dokładnie.
6: Tak. Jak pani myśli, dlaczego?
7: Myślę, że powodów jest kilka. Do głównych należy, myślę, poczucie sprawczości. Mało mamy takich okazji, takich sytuacji, w których możemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś od A do Z. Zazwyczaj jesteśmy jakimś elementem większej całości, czy w pracy, czy w domu. A tutaj mówimy o czymś, że my mamy skrawek materiału, z którego my sami, tymi ręcyma, robimy cuda. To jest jedna rzecz. Druga to jest relaks. Dużo czasu, naprawdę życie dzisiaj pędzi okrutnie. Żeby się zatrzymać i nie robić tego z ekranem w ręku i z telefonem, jest dość trudno. Dlatego mnóstwo ludzi, nie wiem, zaczyna biegać, ćwiczy, spędza czas z rodziną na planszówkach, ale jak się okazało, i to pokazały badania, hobby, szycie jest, znajduje się w top 5 hobby w Polsce. Bo to jest ten relaks, to jest ten czas tylko dla mnie. Tylko ze mną. A jeszcze jak przy okazji powstają rzeczy dla naszych bliskich, bo proszę sobie wyobrazić taką radość z torby uszytej dla przyjaciółki, przyjaciela, kogoś z rodziny. No prezent jedyny w swoim rodzaju. Takiej torby się nie kupi. A też pani właśnie słuszną rzecz zauważyła, że nadajemy bardzo często dzięki szyciu drugie życie danej rzeczy.
6: Dokładnie.
7: Bo czy dziurawa koszula musi trafić do kosza na śmieci?
6: Nie musi.
7: Dokładnie. To my o tym zdecydujemy i to jest naprawdę ogromna frajda powiedzieć o sobie, że jestem twórcza, umiem spędzać czas w sposób jakościowy, widzę efekt swojej pracy
6: i
7: jest on niesamowity.
6: Tak, nawet jeżeli ten szef jest krzywy,
7: tego nie widać.
6: Zaczynamy, tak? To jednak to jest. Można zacząć od poszewek na przykład, tak? Jaśków.
7: Tak. I jeszcze ja też bardzo lubię polecać, żeby zaczynać od gumek. Takich gumek, które się pięknie po polsku nazywają scrunchie. Nie ma na to innego, nie znalazłam na to innego określenia. To są takie gumki materiałowe, gdzie w tunel wprowadza się gumkę. To jest taka gumka, która nie szarpie włosów.
6: One były modne w latach 90.
7: I one teraz wracają. Tak. I uwaga, uszycie takiej gumki dla amatora to jest jakieś 15 minut. Więc potrzebujemy tego maszynę, starą tkaninę naprawdę, jakąkolwiek, bo tutaj się i sprawdzą i frotę, i bawełna, i len, jak tylko nas wyobraźnia poniesie, i kawałek zwykłej gumy, takiego białego paska, to koszt tego to jest, nie wiem, 50 groszy. A obdarowujemy na przykład wszystkie swoje przyjaciółki.
6: Można pójść na przykład do second handu, kupić coś fajnego, fajny materiał, bo nie musi być nowy, prawda?
7: Nie, absolutnie. My zresztą zalecamy, żeby właśnie nadawać to, bo to jest znowu, szanujmy siebie, szanujmy środowisko. Branża modowa jest jednym z większych problemów naszej planety, jeśli chodzi o śmieci, dlatego że my kupujemy, to się nazywa, to jest takie zjawisko nazywane fast fashion. Ta moda jest szybka. Dzisiaj widzą, kiedyś były kolekcje, była kolekcja wiosna, lato, jesień, zima. Dzisiaj jest kolekcja styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, tak? I to jest ten problem. A kto z nas nie spotkał się z sytuacją, w której kupujemy jakiś t-shirt, jakąś daną rzecz, pierzemy ją dwa razy i ona naprawdę się nie nadaje do założenia. wrażenie. W momencie, w którym szyjemy sobie coś samemu albo korzystamy, nie wiem, z krawca, my wiemy, co to jest za materiał. My wiemy, jak on się zachowuje. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ubrania, które szyję, ja je noszę jakoś inaczej. Jakoś tak troszkę więcej mam do nich serduszka i rzeczywiście jakoś tak dłużej są ze mną, to na pewno.
6: Bo to jest takie, to jest moje.
7: To jest moje.
6: Nie odchodźcie zbyt daleko, bo już po krótkiej przerwie ciąg dalszy naszej rozmowy o szyciu.
5: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
8: Reklama.
9: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
10: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
11: Co? Za darmo?
9: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
13: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Reklama.

0: magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dziękuję, że jesteście z nami. Kontynuujemy rozmowę o zajawce, która ostatnio rozprzestrzenia się po naszym kraju i jest to szycie.
2: Tutaj powiedziałyśmy wcześniej o tych fajnych takich zabawach przy szyciu, momencie, gdzie możemy się odstresować, gdzie widzimy efekty i dla naszego mózgu to jest fajne. A teraz jakby ktoś chciał zacząć zarabiać na tym rękodziele, gdzie szukać dotacji na własny biznes? Bo wiadomo, że dobre maszyny nie są tanie. Do tego czasami potrzebny jest do tych maszyn software, tak? Czyli różne programy, które się wgrywa, bo tak to wygląda.
3: To jest bardzo dobre pytanie, na które ja nie wiem, czy jestem za bardzo kompetentną osobą, żeby powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, jak ja zaczynałam w biznes taki okołoszyciowy, bo to, że dzisiaj, znaczy jedno jest pewne, dzisiaj rękodzieło jest w cenie, ludzie szukają rzeczy wyjątkowych. Zobaczcie, ile jest pięknej biżuterii dookoła nas robionej przez amatorów. Wcale nie trzeba być w tym jakimś wielkim ekspertem, tylko trzeba mieć do tego oko, duszę i na to pomysł. Więc myślę, że trzeba robić swoje i znaleźć może swoją niszę, może wybrać jakieś nietypowe tkaniny albo nietypowe wzory, postawić na coś, czego nie ma nigdzie indziej. Ja jestem przykładem biznesu, bo ja się zdecydowałam na poprawę, jakby zwiększenie frajdy z szycia, bo jak poszłam na kurs szycia, to okazało się, że taką największą zmorą szycia są wykroje krawieckie.
2: Tak.
3: Bo to mamy dwa wyjścia. Albo robicie samemu, powodzenia, znaczy to trzeba skończyć szkołę. To naprawdę jest wyższa szkoła jazdy, to nie jest takie proste, ja nie potrafiłam. A drugie to wziąć gotowy wykrój, które są dostępne, czy to w internecie, czy w gazetach. No tylko, że ten wykrój jest na rozmiar. XLM 40-42, jakkolwiek. I trzeba ten wykrój potrafić dostosować. Czyli zrobić to, czego ja nie zrobiłam, czy czego pani nie zrobiła, żeby tak potem włożyć ten dłoń w przysłowiowy rękaw. I tutaj też mi się to nie udało. W sensie jakoś miałam ogromny kłopot, żeby odczytać ten wykrój, bo to na jednym wykroju jest N rozmiarów. Trzeba patrzeć po kolorach linii, potem tutaj coś dodać, tutaj coś odjąć. I ja stwierdziłam, że to jest bez sensu. Że w dzisiejszej dobie, kiedy mamy technologię, kiedy mamy AI, czemu nie da się z tego cyfryzować? Że ja oczekuję czegoś takiego, ja chcę mieć radość z szycia. Ja nie chcę mieć czasu spędzonego nad wykrojem, który jest tylko, co prawda, kluczowym, bo dobry wykrój to dobry krój, ale jednak jest elementem tak drogi do przejścia, do uszycia. I stwierdziłam, że musi być jakiś sposób, żeby można było zrobić tak, że ja sobie wybieram, co chcę uszyć, wpisuję swoje wymiary, a system mówi: bardzo proszę, to jest gotowy dla ciebie wykrój na twój wzrost, na twoją szerokość barek, na twoją szerokość w klatce piersiowej. I tak powstał Wear Me Up. I ten pomysł się właśnie zrodził z takiej frustracji podczas właśnie kursu kroju i szycia. I ja też szukałam, skąd wziąć finansowanie, no bo to jest jednak platforma, to jest technologia. I ja swoje kroki skierowałam do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przyszłam z pomysłem, opisałam ten pomysł i dostałam się do programu akceleracyjnego, podczas którego ten pomysł był weryfikowany, badany, oglądany, badaliśmy rynek, czy to ma sens. I tak, okazało się, że to ma sens, że to jest realna potrzeba Polek i Polaków i że takie wykroje na miarę mogą się przyjąć na rynku.
2: Oczywiście.
3: Więc możemy to robić. I jak dostaliśmy zielone światło w programie akceleracyjnym, to otworzyło nam drzwi do ubiegania się o dotację finansową, bo w programie akceleracyjnym nie dostaje się żadnych pieniędzy, natomiast dostaje się wiedzę i dostęp do ekspertów i możliwość sprawdzenia tego pomysłu od strony biznesowej. Potem idąc ścieżką po akceleracji, aplikowaliśmy o dotacji na zrobienie tego systemu i dostaliśmy te pieniądze.
2: No,
3: więc dzisiaj można korzystać, już rzeczywiście ten produkt działa, także zapraszam na wearmeup.club,
2: no
3: gdzie
2: właśnie
3: można te wykroje na miarę sobie stworzyć. My, budując algorytm, który pozwoli nam kreować wykroje krawieckie na miarę, takie prawdziwe, wiecie, bez błędów, no bo właśnie najgorsza jest ta frustracja, jak to potem nie wyjdzie, to okazało się, że, nie, że każda sylwetka jest inna. Że to nie jest tylko tak, że to jest damska, męska, inna jest budowa dziewczynki, inna budowa jest chłopca, tylko to są inne proporcje. To są, czyli to są inne krzywizny, które musimy wziąć
2: każdy
3: pod uwagę.
2: Swoje.
3: Poza tym, że każdy ma swoje, to jest właśnie taka typowość. Więc zaczęliśmy od takich podstaw i można koszulki, spodnie, spódnice, bluzki, krótkie spodenki, t-shirty, bluzy, super bluzy, hoodie wychodzą. I u nas jeszcze jest tak, że ponieważ jest, ja bym chciała, żeby, moim marzeniem jest, żeby właśnie każdy mógł spróbować swoich sił w tym hobby i żeby to w szyciu i żeby to szycie było proste. Czyli rzeczywiście wchodzę, wybieram sobie dany rodzaj, model ubrania, wpisuję swoje wymiary, mam wykrój i do każdego wykroju jest dołączona instrukcja szycia.
2: Właśnie, ja tutaj muszę dopytać, bo nie każdego stać na maszynę. Czy niektóre z tych wzorów i tak tego, co proponujecie, można zrobić ręcznie?
3: Myślę, że na pewno gumkę. A co do reszty? Może koszulkę, bo tych szwów nie ma dużo. Ale też na przykład sobie pomyślałam, że jeśli ktoś nie ma maszyny, a marzy mu się ciuch na miarę, to nie ma żadnego problemu, żeby pójść do kogoś, kto taką maszynę ma, do koleżanki, upiec ciasto, spędzić razem godzinę, przynieść tkaninę, którą się wybrało i poprosić na przykład panią Kingę, Kinga, uszyj mi, oto jest wykrój. Więc też właśnie te instrukcje są po to, żeby krok po kroku można było przejść przez cały ten proces i zminimalizować ryzyko błędu albo go wyeliminować i rzeczywiście cieszyć się efektem.
2: Jesteście zbawieniem dla takich jak ja.
3: Chcielibyśmy tak myśleć. Chcielibyśmy właśnie, żeby wyeliminować ten najtrudniejszy, najbardziej żmudny i nudny element procesu szycia, jakim jest tworzenie wykroju, a rzeczywiście, żeby ten efekt powstawał szybko i był idealnie dopasowany.
2: Proszę mi powiedzieć, to jest w formie do wydruku? Jak?
3: Do wydruku. Dostajemy to w formie pliku PDF w trzech formatach. A4, A3 i A0 na plotter. Czyli możemy sobie to wydrukować na domowej drukarce. Możemy pójść do punktu jakiegoś, wydrukować sobie jedną całość. I do tego też jest dołączona instrukcja, jak należy poszczególne karteczki ze sobą włożyć. Jest tak zwany kwadrat kontrolny, czyli żebyśmy mieli pewność, że wydruk, czy drukarka, z którą pracujemy, rzeczywiście oddaje 1:1 proporcje, które powinna oddać. Nie, czyli drukujemy pierwszą stronę, jest kwadrat 10x10. Jeśli na wydruku on ma rzeczywiście 10x10 cm, to znaczy, że drukarka, że plik PDF współpracuje z drukarką i nie ma żadnych dysproporcji i zaburzeń, wtedy możemy wydrukować sobie wykrój i złożyć go sobie jak puzzle, potem go wyciąć, odłożyć na tkaninie i zszyć.
2: Jak pani myśli, czy łatwo takie hobby przerodzić w biznes, w taki przychód, który pozwoli nam żyć bez pracy na etat na przykład?
3: Czy łatwo? Ja mam takie poczucie, że teraz w tym naszym życiu to nic nie przychodzi łatwo, ale myślę, że warto i że jest to wielce prawdopodobne, bo jeśli naprawdę chcemy to robić, no to przede wszystkim musimy to robić. Ja wczoraj byłam tutaj w butiku, wczoraj byłam i w Zamościu, i byłam tutaj dzisiaj u was. Jest tu mnóstwo pięknych sklepów z ubraniami. Ja nie widzę powodu, dla którego nie można tam zapukać i po prostu powiedzieć do właścicielki, właściciela: dzień dobry, ja szyję, mam tutaj takie i takie ubrania. Może ja bym znalazła w sobie taką siłę, gdybym chciała szyć naprawdę. Do tego jest internet, gdzie wejście dzisiaj bariera wejścia jest relatywnie niska. Stworzenie serwisu, który sprzedaje, już nie jest jakąś ogromną inwestycją. Oczywiście potem marketing i tak dalej. Ale nie zapominajmy, że na pewno mamy mnóstwo ludzi wokół siebie, których też trzeba ubrać i być może to już wystarcza. Potem małymi krokami do przodu. Też zachęcam do sprawdzania tego, co się dzieje w lokalnych urzędach pracy. Czy to na poziomie wojewódzkim, powiatowym, czy miejskim. Są dotacje. Te dotacje unijne jeszcze są. Ja jestem tego najlepszym przykładem i myślę, że na rozpoczęcie działalności myślę, że się coś znajdzie. Nie śledziłam tego teraz, ale myślę, że warto to sprawdzić. I wierzyć w siebie, robić swoje, nie poddawać się. Dajcie znać, jak ktoś będzie coś szył, chętnie spróbuję. Uważam, że jeśli chodzi o ubrania, to one mają nas wyrażać, a najlepiej nas wyrazi to, co sobie sami skonstruujemy. I też uważam, że ubranie powinno pasować do nas, a nie my do ubrania. Podobnie jak wykrój. On nie powinien być na rozmiar, on powinien być na wymiar.
2: Pięknie powiedziane i
1: prawdziwe. Dziękuję Pani Marto za wizytę, za chwilę spędzone tutaj. Naprawdę cieszę się bardzo, że mogłam z Panią tutaj o tym szyciu troszkę porozmawiać. Czego życzyć?
3: Ja życzę radości z szycia.
1: O właśnie, tego życzymy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.

0: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.

0: radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15. Dzisiaj na antenie Radia Bon Ton popłyną rodzinne historie. Wszystko za sprawą kolejnej edycji konkursu, który pięknie się rozwinął. Bez korzeni nie zakwitniesz. To konkurs genealogiczny stworzony przez Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. I dzisiaj porozmawiamy o niewątpliwym sukcesie uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie, która, jak już informowaliśmy wcześniej na naszej antenie, najpierw została laureatką takiego regionalnego etapu konkursu. Już było wiadomo, że apetyt rośnie na więcej, na sukces, na wygraną. A teraz już wiemy i o tym również informowaliśmy w naszych wiadomościach, że Maja Bill została również laureatką ogólnopolskiej części konkursu. My jak zawsze musimy zacząć od samego początku, czyli od wprowadzenia w samą ideę tego konkursu.
1: Żaneta Wasyjczuk, starsza archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Chełmie.
2: Tak, jest to w tej chwili już piąta jubileusz edycja konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz. Ciągle się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, co dla nas też jest bardzo ważne, bo to też nam jako pracownikom daje dużą satysfakcję i radość z tego, że widzimy, jak wiele cennych dokumentów i skarbów rodziny przechowują w swoich domach. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 600 prac w całej Polsce. Z naszego regionu wpłynęło ponad 40 prac, z czego komisja wybrała w dwóch kategoriach po 3 osoby, które zostały finalistami i po 1 wyróżnieniu. Te osoby, które zostały finalistami, trafiły do już ścisłej czołówki na etap ogólnopolski. I między innymi Maja tutaj od nas z Chełma została laureatką ogólnopolską tego konkursu.
3: Marzena Stadnik, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.
0: Pani Marzeno, pani już jest opiekunem kolejnej wyróżnionej osoby właśnie w tym konkursie. Chyba coś w tym jest, że apetyt na to, by te rodzinne historie właśnie w takim lokalnym wydaniu były prezentowane w taki sposób, rośnie również w nauczycielu tak ważnego dla tego konkursu przedmiotu.
3: Myślę, że to wszystko zależy też od uczniów, od tego, jakimi materiałami dysponują i od zainteresowania samych rodzin tym konkursem, z tego względu, że dziecko w szkole podstawowej nie jest w stanie całej przeszłości samo odtworzyć, zgromadzić, udokumentować to. No i jest to praca, która wymaga zaangażowania całej rodziny, ale ja myślę, że to bardzo pozytywnie wpływa na rodziny. Na pewno integruje, na pewno zacieśnia te relacje, na pewno umożliwia dziecku poznanie większego kręgu osób, które są spokrewnione ze sobą. Na pewno zawsze w momencie ogłaszania konkursu zainteresowanie jest duże, ale im bliżej jest złożenia pracy, to zainteresowanie maleje, ponieważ dzieci, które podejmują tą decyzję, że chcą się zająć tematem, z czasem okazuje się, że nie dysponują materiałami, czy też nie są przygotowane do tego, żeby odpowiednio ten materiał zaprezentować, przedstawić. Akurat jeśli chodzi tutaj o Maję, to jest bardzo budujące, że jako rodzina Państwo tutaj mają domowe archiwum i bardzo tak w sposób uporządkowany, profesjonalny gromadzą informacje o swoich przodkach i potrafią to fantastycznie udokumentować, kiedy jest taka potrzeba, tak? A na potrzeby tego konkursu trzeba było mieć zgromadzony taki materiał.
4: Katarzyna Bill, mama Mai.
0: Czyli taka potrzeba, żeby tą historię pielęgnować, o tych przodkach pamiętać właśnie, między innymi w taki sposób, że gromadzi się informacje na temat ich życia, zapewne nierzadko trudnego, była już wcześniej, jeszcze przed konkursem.
4: Tak, ogólnie nasze zainteresowanie historią rodziny zaczęło się już ponad 20 lat temu. Jak umarła moja babcia, moja mama znalazła w jej dokumentach drzewo genealogiczne zrobione przez profesjonalistę jakieś 10-15 lat wcześniej.
5: Czyli nie start był.
4: Tak, tak, więc naprawdę mieliśmy od czego zacząć. No więc dopiero wtedy w ogóle dowiedzieliśmy się o tej naszej rodzinie, że jest taka rozbudowana, tam jest tyle stron tego drzewa. Dowiedzieliśmy się, że od tylu lat pochodzimy z Chełma, czy też nie mieliśmy pojęcia. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że są groby naszej rodziny na cmentarzu, więc no to już te 20 parę lat temu się zaczęło. Ale tak solidniej wgłębiliśmy się w temat 2 lata temu, jak Maja chciała wziąć pierwszy raz udział w konkursie, to była chyba 3 edycja. No to wtedy tak zaczęliśmy już konkretniej szukać, głównie w archiwach Przez internet, no bo to jest najłatwiejszy sposób i wtedy właśnie zaczęła się ta nasza przygoda.
0: Maja, to chyba fajnie się tak czuć, że ta rodzina jest tak duża, że to drzewo ma tyle gałęzi, tak naprawdę jest tak mocno rozgałęzione i mocno osadzone w ogóle w przeszłości. Jakie ciekawe historie wynikły z tych poszukiwań? Może przychodzi ci do głowy jakaś jedna osoba, która jakaś cię zafascynowała tym, co przeżyła, tym, co zrobiła. Uda się tak wygrzebać z tego drzewa, wyciągnąć jeden wątek?
4: Co ci najbardziej zapadło w pamięć?
6: Chyba Wacław Unger. To był pilot wojskowy, który walczył w II wojnie światowej i dostał order Virtuti Militari.
0: W jaki sposób jesteś z nim spokrewniona? Kto to był dla ciebie?
6: Pradziadek?
4: Zachował się przede wszystkim jego akt chrztu z 1917 roku, więc mamy w domu taki dokument, który ma ponad 100 lat. Mamy dyplom ukończenia szkoły oficerskiej i to takie główne dokumenty. Multum zdjęć, bo też... Tak, z tamtego czasu. Fascynował się właśnie też fotografią najwyraźniej. Jego zdjęć jest tam do 10, ale za to uwielbiał chyba fotografować swoją żonę, bo jej zdjęć naprawdę jest sporo. To tak takie główne rzeczy, które się zachowały. No i w internecie można znaleźć informacje o jego orderze. Niestety nie mamy go, gdyż po wojnie przeprowadził się do Kanady i ja osobiście go nie poznałam. No i tam umarł, tam jest jego grób i tam wszystko zostało. Wszystko zostało spieniężone i przekazane na różne akcje charytatywne i stypendia, między innymi na Kulu.
0: A zainteresowania może którejś osoby właśnie z rodziny, z twoich przodków, przeniosły się też na współczesne tobie osoby? Nie wiem, może ktoś się pasjonował historią, albo militariami, albo motoryzacją, sportem?
6: Tak, Michał Przychocki był krawcem i teraz moja mama też pasjonuje się krawiectwem.
4: Tak, dodatkowo rodzina z Pawłowa była garncarzami, większość z tych osób, a córki kilka lat temu też zaczęły się pasjonować, chodziły na ceramikę do Hadeku, no i nawet wtedy jeszcze nie wiedziały. Dopiero w tym roku odkryliśmy właśnie po wizycie w Pawłowie.
5: Te powiązania.
0: Czyli geny jednak.
4: Chyba tak.
7: Karolina Bill, starsza siostra Mai.
0: Czy to działa na całą rodzinę, że to zainteresowanie przeszłością całego rodu jakoś rośnie?
7: Myślę, że tak, bo dzięki temu rozmawiamy dużo więcej z dziadkami o przeszłości. Pamiętamy właśnie, żeby pytać ich o takie rzeczy, póki jeszcze właśnie mamy tą możliwość. Nawet właśnie młodsze dzieci się teraz interesują, bo zrobiliśmy dla babci takie wielkie drzewo na ścianę. Więc teraz właśnie jak podejdą, zobaczą i od razu interesują się po prostu bardziej. Zawsze mieliśmy właśnie dużą rodzinę i to w Chełmie, ale teraz jak wiemy już, że w tym Chełmie jesteśmy od tak dawna, to jakoś tak bardziej nawet można poczuć się tym chełmianinem i być takim dumnym z tego.
2: Bardzo gratuluję Mai tego sukcesu, bo praca była naprawdę piękna i wyróżniająca się. Na mnie osobiście przede wszystkim wywarł wpływ ten taki przekaz lat 90., gdzie ja mogłam się przenieść do momentu, kiedy ja byłam dzieckiem i to wszystko pamiętałam, tą denominację złotego, te gry i tak dalej. Także to było dla mnie bardzo takie przeniesienie się trochę w czasie i myślę, że ten sukces Mai zachęci innych do podejmowania tego typu pracy, bo wtedy automatycznie stajemy się domowymi genealogami, domowymi archiwistami. Tutaj u Państwa, tak jak Pani mówi, było to łatwiejsze, bo była babcia, która okazała się już wtedy domowym archiwistą, więc zachęcamy, zapraszamy już na jesieni, bo na jesieni z pewnością ruszy kolejna edycja konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz.
0: Zbliża się koniec roku szkolnego. Maju, jeśli mogę zapytać, co szykuje się z historii? Jaka ocena?
6: Chyba piątka.
5: Potwierdzenie?
8: No będzie ocena celująca.
9: Genealogia ma to do siebie, że jest bardzo rozległa i nie mogłyśmy tak szybko zakończyć tej rozmowy. Na kolejne w niej ciekawe wątki zapraszam już na naszej stronie radiobonton.pl.
10: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
11: Reklama. Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
12: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
13: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
14: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
13: Newsy, goście i Twoja muzyka.
15: Od poniedziałku do piątku od 12.
13: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
16: Reklama.

0: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
1: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
2: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
3: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
4: Inna perspektywa.
3: Tak.
5: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-ie.
6: A oprócz tego, że na VAT-ie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
0: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
7: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No,
8: można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
7: Wspólnie jest wesoło.
8: Czy można kogoś poznać też.
7: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
0: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Bonton Radio.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku. W Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm, Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Bonton.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
2: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
3: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
1: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama. Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym Nice2Fit'u mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice2Fit'u. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512-835-211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
0: Reklama.

0: tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
1: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
2: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
1: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
3: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
1: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bochański z PiS-u.
4: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować, gdzie będziemy rozmawiać.
1: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
0: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
5: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września. Grzmieć i padać będzie do późnego wieczora. Jutro burze jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj druga część rozmowy z Jerzym Kowalskim, pszczelarzem, o pszczołach. Oczywiście okazuje się, że pszczoły to arcyciekawe stworzenia. Jerzy, ty przygotowałeś sobie taką ściągawkę i myślę, że to są bardzo ciekawe rzeczy, które warto by było powiedzieć. Może ja nie będę tutaj ingerować, o czym chciałbyś powiedzieć? Co według ciebie powinno paść w tej audycji?
1: No, powinna paść informacja o mieszkańcach ula, bo tak naprawdę ogólnie widząc ul, odpowiedź nasuwa się sama, że tam mieszkają pszczoły. Jak najbardziej tak, tam mieszkają pszczoły, ale pszczoły też się dzielą. Czyli jak tak wejdziemy głębiej i zajrzymy do tego ula, możemy tam znaleźć w dużej ilości pszczoły robotnice, których zadaniem jest, kolokwialnie i potocznie mówiąc, zbieranie nektaru, które one przerabiają na miód, ale nie tylko, ale zaraz do tego wrócimy. Możemy spotkać panów, chłopców, bo nie tylko panie, czyli pszczoły robotnice mieszkają w ulu, ale są też panowie, czyli trutnie. Ciekawostką jest, że trutnie żyją w ulu tylko w okresie od wiosny do jesieni. Nie zimują z rodziną pszczelą, ponieważ pszczoły sobie nie życzą, ażeby trutnie zamieszkiwały cały sezon i zjadały tylko pokarm, który one mają. Są tak doskonałe, że produkują sobie ten rodzaj samczy tych panów tylko wtedy, kiedy potrzeba jest rozwoju intensywnego rodziny pszczelej. No i oczywiście tą taką, można powiedzieć, najważniejszym owadem w rodzinie pszczelej jest matka pszczela, czyli królowa, bez której nie poradziłaby sobie rodzina pszczela, byłaby skazana na zagładę, na śmierć. Zdarza się tak przy nieodpowiednim obchodzeniu z pszczołami, ale zaznaczmy, że królowa nie jest szefową w ulu. To jest też mylone często, że królowa podejmuje decyzje, ma rolę szefa, szefowej i pszczoły wykonują to, co ona sobie zażyczy. Niestety nie. W ulu można ten ustrój przyrównać do naszego ustroju demokratycznego, że jednak to kolonia pszczół, czyli cała rodzina w większości podejmuje decyzje na temat tego, jak będzie to życie w ulu wyglądało i czy na przykład ta królowa, która składa jajeczka, a z ciekawości przytoczę, powiem, że zdrowa, silna królowa może złożyć 2000 jaj na dobę, co jest ilością większą niż sama waga jej ciała. To jest też ciekawostka, jak jest to możliwe, można to wytłumaczyć. I pszczoły, które zauważają, że królowa słabnie w składaniu tych jaj lub jest mniej płodna, tak jak powiedziałem, składa te jaja nieregularnie, rozrzucone są po tym ulu, pszczoły decydują o jej wymianie. Często budują tak zwane mateczniki cichej wymiany, ukrywają taki matecznik i tą królową, która jest w ulu, przestają karmić, bo ciekawostką jest, że królowa sama nie żywi się, nie pobiera pokarmu, tylko ma tak zwaną świtę pszczół, które za nią chodzą, które jej towarzyszą i ją karmią i one decydują tak naprawdę, czy ona przytyje, czy nie przytyje, jak będzie te jaja dalej składała. Ale wracając do tej cichej wymiany, pszczoły decydują, że tą królową należy wymienić na nową, na młodą, na bardziej plenną. Z jednego z 1000 jaj wybierają odpowiednie i budują tak zwany matecznik, z którego urodzi się królowa. Różnica między tym jajem czy tworzeniem tej królowej przez pszczoły jest taka, że z takiego samego jajeczka może się urodzić zwykła pszczoła robotnica, a równie dobrze królowa, która jest dwa razy większa. Cały sekret, tajemnica polega na tym, że pszczoły karmicielki, bo też się dzielą na swoje funkcje w ulu, pszczoły karmicielki zwykłą pszczołę robotnicę, która będzie pszczołą robotnicą, karmią tylko mleczkiem pszczelim, które wytwarzają przez 3 dni, a królową przez cały okres larwalny zalewają tym mleczkiem pszczelim, dlatego ona genetycznie jest bardziej rozwinięta, jest większa, ma rozwinięte kanały swoje, te rozrodcze, które mogą produkować w przyszłości taką ilość jaj. Więc jest to ciekawe, jest to bardzo złożony proces, ale tak jak powiedziałem, szefują pszczoły, nie królowe.

0: Ciekawe, o tym ustroju, jak powiedziałeś, że bardziej przypomina ustrój demokratyczny. Jak one się dogadują? To może być niezła wskazówka dla nas, ludzi.
1: Pszczoły w zdrowej rodzinie no bardzo mądrze podejmują decyzje i decyzje polegają na tym, opowiem to na przykładzie podziału rodziny pszczelej, ponieważ kiedy ta rodzina jest silna, ta królowa składa odpowiednią ilość jaj, w ulu następuje tak jakby przerost tych pszczół, jest ich bardzo dużo, nie mają miejsca i ażeby nie nudziły się, żeby rozwijać kolejne kolonie, żeby się rozmnażać, podejmują decyzję, że część pszczół robotnic wraz z królową, tą starą, tak nazwijmy ją, starą królową, opuści ul, ażeby zrobić miejsce pozostałym pszczołom, które zostają w ulu, są pszczołami nielotnymi, ponieważ pszczoła wygryzając się, to jest takie określenie techniczne, wygryza się z plastra, czyli rodzi się kolejna pszczoła, ona w pierwszym etapie swojego życia nie jest zdolna do lotu i nie ma jeszcze, to jest ciekawostką, wykształconego żądła swojego, więc nie żądli. Możemy ją wziąć na dłoni, ona będzie chodziła po tej dłoni, nic tam nie zrobi. Ale wracając do tematu, część pszczół podejmuje decyzję, że jest ich na tyle dużo, że kolejne pokolenia pszczół poradzą sobie w tym ulu, a my możemy opuścić ul, stworzyć, znaleźć kolejne miejsce, gdzie stworzymy, będziemy kontynuować to nasze życie. Pszczoły odchudzają królową starą, nie podają jej na tyle pokarmu, ile ona by sobie życzyła, więc ona spowalnia swoje czerwienie, tak zwane, czyli składanie jaj. Jak jest gotowa, jest zmuszona przez inne pszczoły do wylotu z ula. Z reguły opuszcza ten ul w niedalekiej odległości, to jest kilkanaście metrów od ula, siadając na jakiejś gałęzi, często drzewa iglastego lub drzewa owocowego. Pszczoła lotna, która ma tą zdolność lotu, skupia się wokół królowej. Zwiadowczynie, które, bo te są, tak nazwijmy, te pszczoły, szukają nowego miejsca. Z reguły jest to dziupla w jakimś drzewie, pniu lub też inny pusty ul na pasiece lub u sąsiedniego innego pszczelarza. Po znalezieniu takiego miejsca wraca do tego roju tak zwanego, który się uwiązuje na tej gałęzi i podejmuje, wydaje komendę, no wojskowym językiem mówiąc, wydaje komendę, rozkaz, że lecimy i mamy miejsce, możemy się przemieścić, wylatujemy w nowe miejsce. I tak z reguły trwa to od pół godziny, taki rój opuszcza to miejsce postoju od pół godziny, nawet czasami do trzech dni. Ciekawostką jest to, że pszczoły wylatując z tego ula zabierają ze sobą pożytek, czyli napełniają swoje wole nektarowe, miodowe pokarmem, ponieważ muszą przeżyć przez kilka dni, dopóki nie znajdą nowego miejsca, dopóki nie zbudują plastrów woskowych w tym miejscu. Musi im to zapewnić na przynajmniej kilka dni życia, ten pokarm. No ale pytanie nasuwa się, co się dzieje w ulu opuszczonym przez królową. Nie mamy się co martwić. Pszczoły, które opuszczają ul, tak zadbały o to, że z jednego, jak wcześniej powiedziałem, wybranego jajeczka stworzyły matecznik, w którym zaczęły hodować nową królową. Czyli karmiły ją przez 6 do 9 dni mleczkiem pszczelim i następnie taki matecznik, taką komórkę w tym wosku pszczelim na plaszcze zasklepiły, czyli zamknęły ją i pozostałe pszczoły, ogrzewając ten matecznik, dbają o to, ażeby z tego matecznika wygryzła się nowa królowa, która za kilka dni opuści ul, ale tylko na chwilę, uda się w lot godowy tak zwany i wróci, będzie zdolna do składania jaj w odpowiedniej ilości, żeby rodzina, która została w ulu, dalej mogła się rozmnażać. Możemy o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, ten lot godowy, nie wiem czy teraz, czy za chwilkę. Na krótko bym powiedział, jak on mniej więcej wygląda, bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko, w którym no właśnie biorą udział panowie, nie tylko są w tym ula, żeby zjadać pokarm i tylko leżeć, mówiąc kolokwialnie, do góry brzuchem i odpoczywając, ale właśnie w czasie lodu godowego mają bardzo ważne zadanie.
0: To może teraz posłuchamy muzyki i za chwilę opowiemy o tym locie godowym.
1: Świetnie.
0: Jakiej muzyki posłuchamy?
1: Nowodecki, Pszczółka Maja.
0: Dobrze.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Reklama.
5: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Wracamy do spotkania z Jerzym Kowalskim, z którym rozmawiam o pszczołach i o im arcyciekawym życiu. No właśnie, o locie godowym mieliśmy rozmawiać. Tu jeszcze jest pies, który chrapie. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to za odgłosy, to jest Zara.
6: Tak.
5: Zara, która chrapie, odpoczywa, wybiegała się, teraz odpoczywa. Ale pszczoły to rzadko kiedy odpoczywają, prawda?
6: To prawda. Pszczoły tak naprawdę nie odpoczywają. Badania, nie wiem na ile potwierdzone, mówią nam o tym, że pszczoła odpoczywa, no nazwijmy to, śpi 5 godzin w ciągu doby. Nie dłużej, ale tak jak mówię, są to badania, których ja tylko je usłyszałem, nie potwierdziłem ich, więc może się mylę, proszę mi wybaczyć, ale na pewno chwilę na odpoczynek mają, niedużo.
5: Ale my o locie godowym.
6: Tak, my o locie godowym. No, ciekawostka jest taka, że pszczoła, czyli królowa, matka pszczela, po wygryzieniu się, czyli po swoich narodzinach, musi odbyć lot godowy, ponieważ trutnie, pomimo że mieszkają razem z nią w ulu, nie są w stanie przekazać im materiału genetycznego do rozwoju kolejnych pokoleń w ulu. I nie jest to też z punktu widzenia rozwoju rodziny pszczelej dobre dla tej rodziny, ponieważ dobrze jest, żeby matka spotkała się na tak zwanym trutowisku, gdzie trutnie wylatują i spędzają czas, z innymi trudniami, nie z własnych pokoleń, z własnej rodziny, tylko właśnie z obcymi, ponieważ daje to gwarancję nieprzenoszenia chorób, lepszego rozwoju genetycznego dla rodziny pszczelej. I taki lot godowy odbywa się z reguły w 3. do 9. dnia po urodzeniu królowej, w okolicy godziny 10 do 14, może później, królowa opuszcza ul. Wylatuje z niego, no może latać 40 minut, może do godziny, w dużej odległości od ula, gdzie na tym trutowisku, o którym powiedziałem wcześniej, spotyka się z trutniami. Ciekawostka jest taka, że truteń, ażeby przekazał materiał genetyczny, czyli zapłodnił królową, no musi zrobić to w locie. To piękne zjawisko, trudne do zaobserwowania, trwa jakiś okres czasu, niestety kończy się śmiercią dla samca, dla trutnia, ponieważ truteń, czasami żartujemy, że jest tak zazdrosny o tą królową, że nie dopuszczając do zapłodnienia ją przez kolejne trutnie, czopuje jej organy płciowe, narządy płciowe. Ale niestety no, samce kolejni, którzy spotykają królową w tym locie godowym, radzą sobie z tym, oczyszczają to miejsce i dochodzi do kolejnych zapłodnień. I im ich jest więcej, to jest ciekawe, tym lepiej, ponieważ ten materiał jest przechowywany przez królową genetyczny przez nawet 5-7 lat, tyle może królowa żyć, o czym powiemy sobie w rozróżnieniu czasu życia królowej i trutnia, ponieważ pszczoły robotnice tak długo nie żyją. Królowa dzięki temu, że jest królową, że jest tak rozwinięta, ma takie możliwości, może żyć nawet 5-7 lat. Wraca do ula po tym locie godowym i po kilku dosłownie dniach, dwóch, trzech dniach jest zdolna do składania jaj. I co ciekawe, ona decyduje o tym, czy składa te jaja zapłodnione, czy niezapłodnione. I z jaj zapłodnionych powstaną kolejne pokolenia pszczół robotnic, a z jaj niezapłodnionych powstaną panowie, czyli trutnie, którzy te są, jak już usłyszeliśmy, potrzebni bardzo do rozwoju rodziny pszczelej.

Może powiemy o tym okresie życia pszczół. To jest, uważam, bardzo, bardzo ważne i tutaj też pozwala nam uświadomić sobie, dlaczego pszczoła robotnica jest tak nazwana i jak jest pracowita. Wcześniej powiedziałem, że zaczynamy sezon pszczeli jesienią. I dlaczego to robimy? Dlatego jest to tak ważne i robimy to po to, żeby jak najwięcej pszczoły, która urodzi się w sierpniu, przeżyła do marca. I to jest jedyny okres w roku, gdzie pszczoła robotnica, która rodzi się w sierpniu, żyje pół roku. I ona ma za zadanie utrzymania królowej w odpowiedniej kondycji, karmienia jej. Trutni już nie ma w sierpniu, już końcem sierpnia trutnie są wyrzucane z ula, wyganiane i umierają. Pszczoły robotnice dbają o to, ażeby królowa była w dobrej kondycji, żeby była ogrzana odpowiednio, ponieważ przez okres zimowli, nawet w minusowych temperaturach, przy pogodzie minus 20, jak w Polsce mamy ostatnio możliwość zaobserwowania takich niskich temperatur, pszczoły utrzymują temperaturę w kłębie tak zwanym, czyli tam, gdzie królowa przebywa w środku tego kłębu, 22-24 stopnie. Więc swoją energią ruchu swoich ciał wytwarzają to ciepło i dzięki temu pszczoła przeżywa do wiosny. Następnie wiosną ta pszczoła rozpoczyna pierwsze loty wiosenne, przynosi nektar, rozwija kolejne pokolenia. No i tutaj przykra informacja. Pszczoła robotnica, która rozpoczyna pracę na zewnątrz ula, wykonuje te loty po pokarm, żyje 35 do 40 dni, raczej nie dłużej. Czasami jest tak, że umiera w locie w czasie pracy, nie wraca do ula, a kolejne pszczoły przejmują, które się urodzą, przejmują jej zadanie. Wracając, pół roku w zimę ma okazję ta pszczoła najdłużej żyć, ale wszystkie pszczoły, które rodzą się w marcu, nie dożyją do kolejnej zimowli, po prostu ciężką pracą ten swój żywot zakończą. Królowa jest wyjątkiem, będzie żyła przez kolejne nawet 5 lat, ale pszczoły są na tyle inteligentne, że z reguły rzadko pozwalają jej na tak długie życie, ponieważ jej płodność spada po 2 latach o 50% i pszczoły to zauważają, więc wtedy podejmują decyzję, że ją odchudzają. Pszczoła nowa się urodzi, królowa nowa się urodzi. Często w tym wypadku dochodzi do walki między młodą królową a tą starą królową. No, przyroda niestety pozwala wygrać tą walkę, ten pojedynek matce królowej młodej. No i tak te pokolenia się zmieniają.

0: świat pszczół też nie jest najłatwiejszy, też nie jest łatwo żyć i być pszczołą, prawda? Żyć w świecie pszczół.
1: To prawda. Nawet tutaj jak poruszyłaś, Aniu, świetny temat takiej niełaskawości pszczół, to już rozmawialiśmy sobie w stosunku do ludzi, no ale pszczoły no niestety w swoim środowisku muszą sobie radzić. No i często są bezwzględne. A dam przykład taki, zahaczając o takie pojęcie rabunku, ponieważ kilka pojęć będę używał, które będę tłumaczył. Rabunek no, polega na tym, tak jak i w naszym społeczeństwie, czasami ktoś się znajdzie taki, który chce kogoś obrabować i tak się zdarza. Pszczoły też rabują, ale no, pszczoły rabują wtedy, kiedy zaobserwują, że jakaś rodzina obok, która żyje, czy w okolicy 3-4 kilometrów od ich miejsca pobytu, rabują ją po to, ażeby zabrać jej pokarm. Czyli przylatują, bezwzględnie wchodzą do ula, z reguły w okresach bezpożytkowych. Na przykład teraz mamy taki okres w niektórych miejscach, gdzie skończyło się kwitnienie rzepaku, a zaczęło się kwitnienie akacji, więc nie wszędzie ta akacja rośnie i może dochodzić do tego, że pszczoły po zabraniu miodu zaczynają szukać tego pokarmu w innych ulach i te słabsze rodziny rabują. Ale też potrafią sobie z tym radzić, ponieważ nie tylko pszczoły rabują inne pszczoły, ale na przykład szerszenie potrafią, czy osy, potrafią przylatywać do ula i próbować atakować pszczoły. No szerszenie i pszczoły są owadami drapieżnymi, więc nie kradną miodu z ula, tylko po prostu zabijają, porywają pszczoły do gniazda, żeby karmić kolejne swoje pokolenia. I co jest ciekawe, że silna rodzina pszczela, a silną rodziną pszczelą możemy nazwać taką rodzinę, która w swoim ulu ma około ponad 30-40 tysięcy pszczół, jest w stanie zaatakować takiego drapieżnika. Nawet czasami jest to nornica czy mysz, która wejdzie do ula. No one akurat wchodzą po słodkie rzeczy, czyli po miód, po nektar. Potrafią pszczoły okłębić takiego drapieżnika i podnieść temperaturę w środku tego kłębu do takiej wielkości, że białko tego osobnika zostaje zagotowane. Czyli zetnie się i taki szerszeń umiera, nie przeżywa. Ale to tylko w silnych rodzinach pszczelich, czyli tu wracając do opieki nad rodzinami pszczelimi, dla nas, dla pszczelarzy ważne jest to, żeby doprowadzać, utrzymywać rodziny w bardzo silnej kondycji. Wtedy nie mamy problemu z rabunkami, nie mamy, jeżeli mają zapewniony pokarm, nie mamy problemu, że one wylatują, szukają tego pokarmu. Ważna jest higiena pszczoły. Jeżeli my dbamy o to, żeby pszczoła była zdrowa, radziła sobie z pasożytami, które w sposób no, naturalny, bez naszej opieki mogą ją atakować, będzie rodziną, która przyniesie nam tylko i wyłącznie korzyści, nie będzie zdana na śmierć.
0: Ja ci bardzo dziękuję, Jerzy, że wprowadziłeś nas w ten świat pszczół, bo jest bardzo ciekawy i naprawdę wielu rzeczy nie wiedziałam. No i dobrze się było dowiedzieć. Tu przypomnijmy, że Jerzy Kowalski, który jest gościem naszych Małych Wysp, prowadzi pasiekę edukacyjną, którą można odwiedzić, można przyjechać i zapoznać się z wieloma szczegółami dotyczącymi życia pszczół, do czego zachęcam. Bo myślę, że wszystkie stworzenia, które nas otaczają, są tak ciekawe, że warto o nich się dowiedzieć jak najwięcej. I tutaj w Stójle można to zrobić, można poznać bliżej pszczoły. Jerzy, dziękuję ci za to spotkanie, dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego pięknego domu. Szkoda, że nie ma Grażynki. Jeszcze tylko zapytam, czy ci pomaga przy tych pszczołach twoja żona?
1: Grażynka jak najbardziej jest kochaną osobą i pomaga mi we wszystkim, ale ostatnio niestety nie może mi za bardzo pomagać przy pszczołach. Pomaga mi przy odbiorze, przy zlewaniu miodu do słoików, przy etykietowaniu słoików, sprzedaży tego miodu, ponieważ no, okazało się rok temu, że prawdopodobnie jest uczulona na jad pszczeli. Jeszcze do końca nie wiemy, czy to był jad pszczoły, czy osy, czy innego owada, ponieważ te jady oczywiście się różnią, możemy być uczuleni na różne z nich. ale ustaliliśmy, że ja sobie jakoś radzę z tymi pszczołami. Moje zadanie jest pracy przy ulach, przy pszczołach, a Grażynka pomaga mi w tych pozostałych czynnościach. I jakoś to sobie na razie dzielimy, zgadzamy się z tym.
0: No to na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Jerzy Kowalski Dziękuję był bardzo. Gościem naszych Małych Wysp. Jeszcze raz przypomnę. Było słodko, bo miód jest słodki. Jadłam miód z twojej pasieki. Jest pyszny, naprawdę pyszny. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji Nasze Małe Wyspy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam.

0: Czasem człowiek pragnie baśni i nic złego nie ma w tym. Baśnie jest po to, by rozjaśnić, by nauczyć, kto jest kim i jak odkryć własne barwy, gdy dokoła tysiąc farb. Jak odnaleźć ścieżkę, która wiedzie, gdzie ukryty skarb.
1: Lecz się w baśniach mieszkać nie da,

0: szczęścia łaknie, choć na chwilę, chwili pół.
1: Lecz nim się spostrzeżesz, że to miraż, fantom, maraz, wit. Leżysz w rowie tuż przed metą, gdzie cię pieści tylko

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: jutro przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza. Telefoniczna rozmowa Trump-Zełenski, czego dotyczyła i tragiczne w skutkach zderzenie dwóch helikopterów w Brazylii. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma być jutro przesłuchany. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku, był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kancelaria prezydenta Ukrainy potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn na razie tylko potwierdził, że do rozmowy doszło. Dodał, że była dosyć merytoryczna i dotyczyła wszystkiego. Od życzeń z okazji dnia urodzin Trumpa do dyplomacji i wojny pokoju. Obaj prezydenci pojawią się jutro w Evian-le-Bain we Francji, gdzie rusza trzydniowy szczyt G7. Zderzenie dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro zginęło 6 osób. Jak przekazała brazylijska policja, po zderzeniu śmigłowce spadły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. I na koniec wracamy do kraju. Lekarze przygotowują się na wojnę. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
1: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
0: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Wszędzie poza południem Polski do późnego wieczora możliwe burze. Jutro zagrzmi jeszcze tylko na północy i miejscami na północnym wschodzie. Do tego przeważnie pochmurno, choć będą też przejaśnienia i wszędzie przelotnie popada deszcz. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu do 19 na Pomorzu Zachodnim.
2: Słuchacie Bon Ton Radio.
3: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie rozmawiam z człowiekiem, którego Państwo mieli okazję niedawno poznać, ale z bardzo technicznego punktu widzenia i takiego, mówiąc kolokwialnie wśród młodzieży i specjalistów, jajogłowego. Człowieka, który ma wiele pasji, o jednej już słyszeliście, a dzisiaj posłuchamy o innych. Michał Dudko, młody człowiek, twórca bardzo skomplikowanej aplikacji dla rolników, ale jednocześnie rolnik, bardzo młody, skrzypek. Nie na dachu, ale w bardzo zgrabnym zespole. I o tych pasjach i sposobie na życie będziemy dzisiaj z Michałem rozmawiać. Witaj, Michale.
4: Witam cię, Przemku, witam wszystkich słuchaczy.
3: Słuchaj, za moich czasów, jeżeli młody chłopak mówił, że jest rolnikiem, to rówieśnicy nie do końca z należytym szacunkiem się do tego odnosili i wyobrażali sobie gościa w porwanych jeansach, gumowcach, jeżdżącego rozpadającą się 60. Takie były realia. A ty, jak zauważyłem, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy w kontekście właśnie tej aplikacji, z dumą mówiłeś, że jesteś rolnikiem, co mnie bardzo cieszy. To twoje rolnictwo to tak zwana ojcowizna, czyli w spadku odziedziczone zamiłowanie do rolnictwa, czy raczej bardzo świadoma, chłodna kalkulacja?
4: Wydaje mi się, że bardziej jednak świadoma kalkulacja. Jakby się cofnąć rzeczywiście w czasie, to też nigdy nie myślałem, że będę rolnikiem, że przede wszystkim nie podobało mi się to, tak? Jedyne moje takie największe wspomnienie z dzieciństwa związane z rolnictwem to były przytrzaśnięte palce drzwiami od traktora. Także dłuższy czas można powiedzieć, że miałem uraz. Ale gdzieś w okolicy COVID-a, jak tutaj już więcej czasu spędzałem też i angażowałem się w tą pracę w gospodarstwie bardziej z takiej strony, można powiedzieć, technicznej, troszkę liznąłem biurokracji, no to zauważyłem, że jest sens w to iść i można powiedzieć, bardziej to potraktowałem jak można powiedzieć, przejęcie firmy, a nie jako babranie się na przykład w błocie, tak jak to wspomniałeś wcześniej, że tak wcześniej wyglądali z perspektywy innych ludzi rolnicy.
3: Słuchaj, ja byłem święcie przekonany i dumny z tego, że jako 14-latek miałem okazję bronować pole 30-tką, świeżo po remoncie, nie to, że rozpadającą się, i wydawało mi się, że jestem wielkim kozakiem, bo tak właśnie zrobiłem w wieku 14 lat. A tu się okazuje, nie tak całkiem dawno temu widziałem filmik na YouTubie, jak 11-letni dzieciak w Teksasie obsługuje kombajn wart około $1 000 000 i robi to na równi ze swoim ojcem, który jedzie drugim podobnym kombajnem i obsługują razem pole. 11-latek, przyznaj się, ile BHP-owcy nas nie słuchają, Krus też nas nie słucha. Przyznaj się, ile miałeś lat, jak pierwszy raz jechałeś ciągnikiem i czy to w ogóle pamiętasz? Czy to dla ciebie było tak nieekscytujące wydarzenie, że w ogóle już teraz tego nie pamiętasz?
4: Pierwszy przejazd to wydaje mi się, że było podczas zbierania bel siana na polu. To wyglądało na takiej zasadzie, że ciągnik, można powiedzieć, jechał sam na biegu terenowym. Ja tylko udawałem, że trzymam kierownicę, a ojciec z jakimś pomocnikiem, załóżmy z bratem, zrzucali z pola belę na przyczepę. Także to był taki mój pierwszy przejazd autonomiczny, można powiedzieć.
3: Wywarło to na tobie wrażenie? Bo no, ja jestem człowiekiem z miasta, ale miałem akurat tą możliwość, że mogłem uczestniczyć w pracach rolniczych. Nie jakiś na dużym areale, ale jednak. No, na mnie to wywierało jakieś takie wrażenie i wydawało mi się, że to jest coś, co jest fajne, co jest nietypowe. Można się było później chwalić tym kolegom w klasie. Czy dla ciebie jako osoby, która i też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś negatywnie, człowieka ze wsi jazda traktorem jest absolutnie niczym nadzwyczajnym i traktowałeś to jak kolejny domowy obowiązek?
4: No właśnie tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dla kogoś, kto od dziecka wychowuje się na gospodarstwie, pomaga przy każdych pracach, czy to są jakieś remonty ciągnika, czy to jest po prostu praca w polu na ciągniku, czy no, każda inna taka rzecz. Z perspektywy dziecka, które nie jest za bardzo zainteresowane pracą na gospodarstwie, to może być męczące. Też tutaj jest ten taki fakt, że w żniwa tak naprawdę tych wakacji nigdy nie ma. Więc przez dłuższy okres czasu to wyglądało tak, że ta praca na gospodarstwie wydaje mi się, że nie była czymś takim, co sprawiało mi frajdę.
3: Nie sprawiało ci te frajdy. Powiedziałeś już trochę tak, że to jest ta chłodna kalkulacja, ale chyba jednak jest w tym rolnictwie coś, co sprawia, że młody człowiek po dobrych studiach na bardzo dobrym kierunku decyduje się, żeby zostać w okolicach Chełma, na obszarach wiejskich i zająć się gospodarstwem, a nie pojechać do Warszawy, Poznania, Krakowa czy gdziekolwiek i robić karierę w korpo.
4: Taki był, można powiedzieć, pierwszy plan, jak szedłem na studia, że wyjadę do jakiegoś większego miasta, będę tam sobie programował, spokojnie wszystko, fajnie żył. Ale jednak okazało się, że te większe miasta mają swoje plusy, minusy i tutaj, jakby to powiedzieć, w lubelskim, w Chełmie tak naprawdę, tutaj w tej okolicy naszej, żyje się inaczej, spokojniej i można powiedzieć, że żyjąc w tym wielkim mieście, Lublin też nie jest jakiś ogromny, ale można doświadczyć tego przebodźcowania i w porównaniu do Chełma tutaj ten komfort życia jest całkowicie inny.
3: Czekaj. Chcesz mi powiedzieć, że mając 20 parę lat, mówisz, że mieszkanie w Chełmie, a właściwie w okolicach Chełma jest lepsze i przyjemniejsze niż mieszkanie w dużym mieście? Wiesz, że to jest tendencja dokładnie odwrotna niż ta, którą się obserwuje w statystykach od jakichś 20 lat. Zobacz, dzisiaj Chełm o godzinie 18 jest praktycznie pustym miastem. Starszych osób jest niewiele, a co dopiero mówić młodzieży? A ty mi mówisz, że świadomie podjąłeś decyzję, że chcesz mieszkać, bo tu się mieszka lepiej?
4: Według mnie tak. I no może to zależy od perspektywy, od jakichś wykazywanych aktywności, czy w regionie. Wiadomo, Chełm 18 rzeczywiście jest pusty, ale wydaje mi się, że spora część ludzi, która mogłaby się pojawić w Chełmie o tej godzinie 18-19, to też są raczej ludzie spoza miasta. Akurat Chełm jest o tyle fajny, że jest mały, można go przyjechać dosłownie w ciągu 10 minut całego. I z tych bliskich miejscowości też myślę, że ludzie często przyjeżdżały tylko po to, żeby spotkać się w hełmie i wykazywać jakieś aktywności. Zresztą bardzo dużo rzeczy można tutaj robić. Tak, na przykład jak ja gram w zespole pieśni i tańca ziemi chełmskiej, w zespole Cudawianki, jeżeli ktoś nie gra na instrumencie, może równie dobrze tańczyć. Są różne aktywności tak naprawdę. No, nawet w samym HD-ku czy MD-ku każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie.
3: Zaskoczyłeś mnie, naprawdę. Bo ilekroć rozmawiam z młodymi ludźmi w tym programie, to oni chcą wyjechać. Szukają jakichś innych perspektyw, innego punktu odniesienia. Jesteś pierwszym młodym człowiekiem, który mówi, że mając możliwość zostania w dużym mieście i zrobienia tam solidnej kariery, wybiera nasze okolice. No, szapoba. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo o twoim graniu będziemy jeszcze mówić. Czy to, że okolice Chełma są takie, jakie są pod względem przyrodniczym, topograficznym, bo ja zawsze podkreślam to, że my jesteśmy górale innoniskopienni, bo przecież te górki dookoła Chełma są cudowne, sprawia, że tu się trochę radośniej oddycha, lepiej rozgląda niż po tych szarych, zanieczyszczonych od spalin budynkach Lublina na przykład?
4: Myślę, że tak. I tutaj też dobrym dowodem na to, co powiedziałeś, są między innymi przyjazdy nawet ornitologów z całego kraju. W miejscu, gdzie akurat prowadzimy drugie gospodarstwo, w tamtym roku pojawiło się kilka osób z aparatami fotograficznymi, bo okazało się, że u nas na stawie pływały... jak one się nazywały? To były kurki wodne, konkretnie kurki wodne. Także no myślę, że tutaj... Naprawdę, pod tym względem, jeżeli ktoś lubi kontakt z naturą, to jest to bardzo dobre miejsce.
3: Ja to potwierdzam. Ja jestem lokalnym patriotą i ziemię chełmską uwielbiam ponad wszelkie inne. No może Bieszczady wygrywają, ale to już moja prywata totalna. Michał, w moim programie, zresztą powiedziałeś mi przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, że posłuchałeś kilku odcinków wcześniejszych, więc wiesz, że to jest ten moment, w którym moi słuchacze mają trudny orzech do zgryzienia, bo muszą zaproponować krótką przerwę muzyczną. W twoim przypadku trochę się boję tego pytania, bo wiem, na jakim instrumencie grasz, to za chwilę o tym też będziemy mówić, ale jaką piosenkę zaproponujesz dla naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną?
4: Tutaj na tą okazję wybrałem piosenkę Wyszła dziewczyna z repertuaru Cudawianek, z aranżacji naszego akordeonisty Jarka i konkretnie z tego względu, że w tym roku obchodzimy 10-lecie jubileusz zespołu.
3: I on jeszcze sam to nagranie dostarczył, proszę Państwa, człowiek orkiestra. A więc zostawiamy Państwa z Cudami i Wiankami, a po tej krótkiej przerwie etnicznej dość wrócimy do pytania właśnie o muzykę.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: o 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. I wracamy, proszę Państwa, do rozmowy z Michałem Dudko. Michale, ja jak Ciebie poznałem, jak pierwszy raz się spotkaliśmy zawodowo, ja stałem z aparatem przed sceną, a Ty byłeś na scenie właśnie ze skrzypcami. I jest to diabelski instrument. Zresztą Paganini był chyba najlepszym diabelskim przykładem tego instrumentu. Tak współcześni mu krytycy mówili, że jest to diabeł w ludzkiej skórze, bo to, co robił z tym instrumentem, naprawdę na tamte czasy było diaboliczne. Ale jednak dla mnie jest to diaboliczny instrument. Na gryfie żadnych progów. Złapać tam nutę to już w ogóle. Jeszcze ten smyczek z końskiego włosia, przynajmniej w oryginalnym Stradivariusie, się tak miało być. No piekielne narzędzie. Trochę je poskromiłeś. Mama kazała, ciocia zapisała wbrew woli wszystkim dookoła i twojej, czy jako małe pachole gdzieś usłyszałeś o rzeczonego Paganiniego i uznałeś, że jednak skrzypce to jest mój instrument, który chcę ogarnąć?
2: U mnie to była, można powiedzieć, mieszanka tych wszystkich rzeczy. U mnie w rodzinie kilka osób gra na instrumentach, między innymi siostra właśnie na skrzypcach, brat w domu gra na akordeonie, na gitarze, na klawiszach, także ja chciałem się uczyć grać na jakimś instrumencie, niekoniecznie były to skrzypce w pierwszej kolejności, myślałem może jakiejś gitarze elektrycznej. Tutaj też jak byłem mały, dużo słuchałem kaset, między innymi...
1: Czekaj, ty jesteś za młody, żeby kaset słuchać,
2: nie,
1: płyty CD. No to 26 lat, no to już wtedy były płyty CD, już były pierwsze urządzenia z MP3-kami. Kasety? No to chyba tacie podciągnąłeś gdzieś z archiwum.
2: No brat dostał na komunię taki odtwarzacz multimedialny, między innymi na płyty CD i na kasety. Także sporo kaset słuchałem, między innymi były tam zagraniczne zespoły typu Linkin Park, z polskich uwielbiałem Jacka Stachurskiego między innymi. I no gdzieś te gitary jednak grały pierwsze skrzypce, można tak powiedzieć. Ale no, trafiło na skrzypce z tego względu, że miałem możliwość pożyczenia skrzypiec od siostry i tutaj też dużą rolę odgrało to, że na żółtańce przeprowadził się mój maestro, pan Andrzej, pod którego skrzydłami rozwijałem naukę gry na skrzypcach. I właśnie tu też taka kwestia, że nie chodziłem do szkoły muzycznej, uczyłem się na lekcjach prywatnych. Gdzieś w tym roku będzie około 16 lat, jak już gram. No i wydaje mi się, że w tym momencie traktuję to bardziej jako hobby, spędzanie wolnego czasu, odskocznie od codzienności.
1: Słuchaj, bo skrzypce, jak już ustaliliśmy, są trudnym instrumentem. Twój repertuar, który ty grywasz, przynajmniej tam, gdzie ja ciebie widuję ze skrzypcami, jest znowu ukłonem w stosunku do tradycji, do kultury, do tego wszystkiego, co sprawia, że wiemy, gdzie są nasze korzenie. Bo jest to muzyka, jest to folklor, jest to muzyka etniczna, można tak śmiało powiedzieć. To jest to, co ty po prostu kochasz w głębi siebie, czy po prostu no, taka konieczność jest, żeby grać taką muzykę, bo na skrzypcach w hełmie no to nigdzie raczej indziej się nie pogram. Bo no, czasami jest tak, że ludzie grają przez pół życia to, czego nie lubią, a później dopiero się okazuje, że osoba, która grała w Filharmonii Wiedeńskiej, trafia do jednego z najlepszych obecnie zespołów death metalowych i tam grywa, bo przez całe życie mu wmawiano, że on musi grać w Filharmonii, a on chciał co innego robić. Ty lubisz ten folk, to etno, czy to jest konieczność?
2: No mówi się, że nie ma w życiu przypadków, ale tu jest kolejny przykład takiego przypadku. Pierwszym moim takim zespołem, gdzie trafiłem, był zespół pieśni i tańca Ziemi Chełmskiej i tam rzeczywiście graliśmy pieśni ludowe, graliśmy układy taneczne, do tej pory zresztą gramy, między innymi. I tam zaczęła się moja przygoda z folkiem na większą skalę. Później doszedł też zespół Cudawianki, gdzie też ten skład zespołu mamy troszkę mieszany, stąd się tam wciągnąłem i tak naprawdę jeździmy po całej Polsce i gramy ten folk, gramy ludowiznę. Pytanie, czy to da się lubić? To konkretnie ten styl muzyczny to nie jest na pewno muzyka, której słucha się na co dzień. To jest, można powiedzieć, taka muzyka sezonowa. Często te koncerty, występy związane są między innymi z dożynkami, innymi takimi imprezami lokalnymi. Ale też jeździmy po całej Polsce. Są propozycje wyjazdów zagranicznych. bardziej to się traktuje jako kultywowanie tradycji, rozwijanie jej, niż gust muzyczny, bo wiadomo, no każdy na co dzień raczej słucha innej muzyki, ale nie ukrywam, że jeżeli stawiamy nagrania na YouTube'a, to często odsłuchuję takie koncerty.
1: Wyjaśnijmy jedną rzecz, bo mnie to zawsze intrygowało. Zadam ci teraz serię pytań, a ty będziesz odpowiadał tak albo nie. Grasz na skrzypcach.
2: Tak.
1: Miałeś w szkole podstawowej w 8 klasie na świadectwie z matematyki 5.
2: Nie.
1: No właśnie, czyli obalamy mit, bo mówi się, że najlepsi matematycy są też świetnymi muzykami, bo oni myślą cyframi, a muzyka to przecież liczby. Tu, proszę Państwa, mamy jeszcze pomocnika w audycji, za chwilę się pewnie odezwie, bo jest czujnym strażnikiem domowego ogniska. Ale wracając do tej muzyki i matematyki, czyli nie byłeś takim orłem matematycznym, jak można by się po informatyku i muzyku było spodziewać?
2: No właśnie nie do końca. Zawsze bliżej było mi do nauk humanistycznych, do nauk języków. I tutaj w odniesieniu do programowania, programowanie to też jest tak naprawdę nauka języka. Oczywiście trzeba myśleć analitycznie, trzeba tą matematykę rozumieć, ale tutaj w sporej mierze program, który napiszemy, rozwiązuje te zadania za nas. My mamy zaplanować, jak on to zrobi. Czyli nie do końca musimy operować na tych liczbach, chociaż warto, ale wszystko da się zrobić tak, żeby tej matematyki w tej matematyce było jak najmniej.
1: Ustaliliśmy, nie było 5 na świadectwie z 8 klasy, a nie chciałbym mówić też o tej aplikacji, bo ty już miałeś okazję o niej opowiadać na naszej antenie, ale chciałbym pogadać o tobie, o samym Michale, o jego drobnych elementach składających się na całą konstrukcję. Czyli z informatyki też nie było 5, czy to był po prostu przedmiot, który wchodziłeś i mówiąc młodzieżowo rozwalałeś system, bo ogarniałeś to wszystko, bo masz tak analityczny umysł. Czy jednak ta trójczyna gdzieś tam się pojawiła z informatyki?
2: No akurat z informatyki zawsze były 6. Tu jeszcze w szkole, można powiedzieć podstawowej, jeszcze jak chodziłem do szkoły na Żółtańcach, pierwszy projekt, który zrobiłem, to jest strona chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt. To jeszcze za czasów, jak prezesem zarządu był pan Artur Mochnia. I strona do tej pory, z tego co dzisiaj jeszcze sprawdzałem, bazuje na tych samych rozwiązaniach. Jest oczywiście odświeżona graficznie, ale wszystkie elementy, które zostały od początku wprowadzone, dalej na tej stronie funkcjonują.
1: Słuchaj, jeżeli mówimy o programowaniu, to część naszych słuchaczy sobie myśli, że to jest takie połączenie trochę zielarza z jakimś guślarzem, jakieś magiczne zaklęcia się tam pojawiają, ale z drugiej strony programowanie, to już po części też trochę powiedziałeś, to jest po prostu umiejętność pewnego analitycznego i układania algorytmów do funkcjonowania tego programu. Dzisiaj dzieci bardzo często siedzą przy komputerach, ale po to, żeby grać, żeby korzystać z tego, co zrobił programista. Dużo potrzeba, żeby taki dzieciak odstawił jedną czy drugą grę, najczęściej strzelankę, i zaczął tworzyć, a nie tylko odtwarzać?
2: Tutaj z pomocą przychodzą właśnie gry edukacyjne, które uczą programowania. Najczęściej one polegają na tym, że takie dziecko układa sobie z gotowych tak jakby elementów jakąś myśl, jakiś plan i później klikając na przykład run albo start wyświetla mu efekt wykonanej pracy. Tutaj chyba największymi takimi motywacyjnymi grami z programowania są gry, w których jest ten etap edukacyjny zachowany na przykład od początku, od podstaw do jakichś rozszerzonych rzeczy. W tych aplikacjach myślę też na podobnej zasadzie jak w innych grach, tak? Rozwiązujemy jakieś poziomy, rozwiązujemy jakieś problemy i jesteśmy może niekoniecznie nagradzani jakimiś efektami. No nie wiem, w przypadku Mario też jakiejś ogromnej nagrody nie było poza uwolnieniem księżniczki. Tutaj mamy, myślę, na podobnej zasadzie działanie takich aplikacji. Oczywiście strzelanki czy inne gierki, nie wiem, co teraz się gra.
1: No nie wiem, jestem na etapie Need for Speed'a i co tam jeszcze wtedy było? FIFA, tak? No te gry pamiętam, bo nigdy w życiu nie lubiłem grać na komputerze i nie lubię do dzisiaj. Słuchaj, bo nie każdy może się grać, nauczyć grać na instrumencie. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Nie każdy jest się w stanie nauczyć grać albo śpiewać. Czy programowania w mniejszym bądź większym zakresie może się każdy nauczyć?
2: Myślę, że tak i dosłownie z miesiąca na miesiąc jest to coraz bardziej ułatwione przez sztuczną inteligencję. Tutaj wracając na przykład do mojej aplikacji Fieldmaster GPS, ona była pisana od początku w całkowicie innym języku niż ja się uczyłem programować. Prototyp powstał jeszcze w innym języku, w którym akurat byłem płynny. I dzięki sztucznej inteligencji uczyłem się, no też kod sam się z siebie nie wziął, tak? Sam siebie się nie napisał. Tutaj doświadczenie i wiedza też miała na to wpływ, ale właśnie takie konwersje z jednego języka na drugi lub próby pisania jakichś prostych programów za pomocą sztucznej inteligencji, na pewno dla takiego nieobeznanego w ogóle z tematem użytkownika, no wprowadzały takie możliwości.
1: Jakiś rok temu, może trochę lepiej, rozmawiałem z informatykiem w tym programie i zadałem mu pytanie, z programistą pracującym w dużej międzynarodowej firmie, chociaż pracuje z domu, podobnie jak twój kuzyn zresztą, zadałem mu pytanie, czy on się nie boi o to, że za 3-4 lata będzie szukał pracy jako cieśla, jako hydraulik albo ktokolwiek inny, którego pracy AI nie przejmie. Straszy się trochę, że informatycy, programiści zostaną wyeliminowani z rynku pracy, bo sztuczna inteligencja przejmie za nich wszystko. Jesteś podobnego zdania? Bo ja gdzieś jakiś miesiąc, dwa miesiące temu słuchałem fajnego wywiadu z profesorem Draganem, który ma dość odmienne zdanie niż to, co w mainstreamie się o tym mówi. Macie się czego bać jako programiści?
2: Mi się wydaje, że sztuczna inteligencja bardziej z mojej perspektywy jest wykorzystywana jako narzędzie do pomocy, a nie coś, co może mnie całkowicie zastąpić. Teraz też tak naprawdę z miesiąca na miesiąc główni gracze ChatGPT, Gemini, Anthropic wyścigują się pomiędzy wprowadzaniem nowych funkcji, które rzeczywiście automatyzują pracę, ale wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych kilku nawet miesięcy zostanie to zweryfikowane. Już teraz zostało ograniczone użycie na przykład Copilota w programowaniu. Został po prostu zmieniony model płatności. Zamiast modelu subskrypcji, dostępu do jakiegoś określonego planu, z którego możemy korzystać w ramach sztucznej inteligencji, zostały nałożone został zmieniony model na model płacący za wykorzystanie konkretnych tokenów, gdzie rachunki na przykład z $200 miesięcznie wzrosły do 700-800. Także myślę, że w tym kierunku też będzie to szło i coraz mniej tego wykorzystania sztucznej inteligencji będzie dostępnych dla mniejszych firm. Myślę też dla większych przy takich kosztach i jednak większą rolę będzie odgrywał człowiek w tym procesie. Człowiek zawsze musi być w procesie, w każdym. Tutaj też fajnym przykładem jest ostatni atak na Instagrama, gdzie wiele kont było przejętych przez wprowadzenie właśnie sztucznej inteligencji do supportu. Wystarczyło napisać, że chcemy zmienić maila do danego konta. Bez żadnej weryfikacji bot, który obsługiwał, sztuczna inteligencja, która obsługiwała czat, wysyłała nam na nowego maila kod weryfikacyjny i konta w taki sposób były przejmowane.
1: Powiedz mi, czy kod, który jest tworzony przez sztuczną inteligencję na etapie, patrząc na niego od zaplecza, różni się od tego ludzkiego? Bo kiedyś zrobiono taki eksperyment, że wygenerowano kilka książek przez AI, wymieszano je z napisanymi przez człowieka i dano do oceny czytelnikom i wszyscy bez wyjątku wskazali książki AI jako te gorsze, które się źle czyta. Te kody programowania też pozbawione ludzkiego pierwiastka można w jakiś sposób zobaczyć, że to robiła sztuczna inteligencja, a nie człowiek, który myśli wielowątkowo, a nie tak jak procesor jednowątkowo?
2: Tutaj zależy akurat od tego, jaki kontekst zadamy sztucznej inteligencji, od tego, czy sztuczna inteligencja zna nasz styl pisania kodu i od modelu, który wykorzystujemy, od długości jego też kontekstu, tokenów, które obsługuje. I tak naprawdę, jeżeli wyuczymy dany model pisania kodów w takim stylu, jak my piszemy, to on będzie spróbował to imitować. Oczywiście, jeżeli wyczerpie mu się wątek, on tak jakby resetuje sobie już to, co przed chwilą robił, lub minimalizuje kontekst, żeby wejść w kolejne rzeczy, łącząc poszczególne wątki. Przez co ten kod, myślę, zawsze będzie do wykrycia, który był napisany przez sztuczną inteligencję. Też można powiedzieć, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień pojawiały się nowe modele sztucznej inteligencji, które są ukierunkowane już nie tylko na samo pisanie tekstu, obsługę graficzną, ale też na no właśnie ukierunkowane konkretnie na samo programowanie coraz bardziej. I no, te modele radzą sobie oczywiście coraz lepiej, ale nadal ten kod na 100% jest do rozróżnienia.
1: Do rozróżnienia jest też mój rozmówca, bo to jest żywy człowiek, żeby Państwo nie myśleli, że to jakiś bot siedzi tutaj obok mnie. Były cudawianki, to co teraz posłuchają nasi słuchacze, bo nadszedł czas na drugą przerwę muzyczną.
2: W tym roku też obchodziliśmy 45-lecie zespołu pieśni i tańca Ziemi Chełmskiej. Kawałki z ostatniego koncertu były już w tym programie, także dzisiaj coś niestandardowego. Koncert muzyki bałkańskiej zespołu pieśni tańca Ziemi Chełmskiej, konkretnie kawałek Felipe Heasa.
1: Ja nie będę się chylił już do tego, żeby powtórzyć tą nazwę, więc zostawiam Państwa z tą muzyką, dobraną jakże do repertuaru muzycznego Michała, a po przerwie no, muszą się pojawić znowu tematy rolnicze, bo mnie to bardzo naprawdę intryguje.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełni warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Michałem Dudko. Michał, kiedyś, to już na początku rozmowy wybrzmiało, kiedyś rolnikowi wystarczył konik. Jak jeszcze dobrze był wykarmiony, to z powodzeniem jeden. Mniej dobrze wykarmione, to trzeba było dwa, żeby pociągnęły narzędzia rolnicze. Później pojawiły się ciągniki parowe, traktory parowe, później spalinowe. Teraz już się pojawiają elektryczne. Nie wiem, czy to dobry kierunek, ale takie są. To rolnictwo bardzo mocno się zmieniło. To jako bardzo młody człowiek nie pamiętasz tego archaicznego. Ja ledwo pamiętam właśnie te koniki, ale jeszcze pamiętam, jak dziadek orał koniem. Dzisiaj rolnik, który chce funkcjonować w świecie rolniczego biznesu, bo tak to już należy rozpatrywać, może być pół na pół z technologią, może się trzymać przy swoich 30-kach albo zetorach, czy tam 60-kach i z tego żyć, czy dzisiaj, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, technologia wygrywa i trzeba szanując tradycję oczywiście, iść w tą nowoczesność i z niej korzystać, żeby można się było utrzymać na rynku?
6: Tutaj to pytanie troszkę przekieruję może w inną stronę. To zależy, ile ziemi uprawiamy. Jeżeli uprawiamy do 15-20 hektarów, to myślę, że i ta 60 wystarczy z niewielkim parkiem maszynowym. No ale jeżeli ktoś chce tak naprawdę żyć tylko z rolnictwa, no to myślę, że na pewno musi korzystać z grantów, które są dostępne, nie wiem, Rozwój Małych Gospodarstw, Młody Rolnik, i inwestować w to gospodarstwo, żeby tak naprawdę przynosiło większe zyski. To jest zero-jedynkowe.
5: Telefon leży tutaj obok nas. Telefon. Dzisiaj przeciętny pracownik administracji publicznej, mediów, pracownik biurowy bez tego narzędzia nie wyjdzie z domu, bo tutaj ma kalendarz, bo tutaj ma wszystkie ważne dla siebie informacje i aplikacje, które pomagają mu funkcjonować w codziennej pracy. Rolnik też już jest gościem albo panią, kobietą, bo dużo jest rolniczek, które tego typu urządzenia muszą ze sobą ciągle nosić. No, przyłożyłeś się trochę do tego, żeby bez tableta czy tam bez telefonu nie wsiadać do ciągnika.
6: Myślę, że coraz częściej ten telefon jednak gości na polu. Tutaj część rzeczy wymusza na nas, można powiedzieć, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niektórzy muszą dokumentować swoje działania, jeżeli chcą korzystać z danych na przykład ekoschematów. I zdjęcia muszą być geotagowane.
5: To jest, proszę Państwa, strażnik ogniska domowego w tle. Pilnuje Michała, żeby tutaj wszystko dobrze mówił.
6: Także to jest jedna z tych części, gdzie niektórzy po prostu muszą ten telefon ze sobą mieć. Inna rzecz to są właśnie aplikacje, które ułatwiają takie prace. I sam między innymi wykorzystywałem takie aplikacje do wyszukiwania środków ochrony roślin, które mogę wykorzystać na danego agrofaga lub dla danej uprawy. Używałem kalkulatorów internetowych do obliczenia na przykład normy wysiewu. Także myślę, że te aplikacje, te rozwiązania internetowe coraz częściej jednak uczestniczą w rolnictwie.
5: Słuchaj, bo możemy mówić o dwóch typach rolników. O rolnictwie świadomym, takim, które wie, że opryskiwanie w określonych godzinach jest szkodliwe dla pszczół, a one przecież sprawiają, że my możemy w ogóle na tej planecie żyć. To są rolnicy, którzy wiedzą, że narzędzia należy odpowiednio zakonserwować, żeby w przyszłym sezonie nam posłużyły. Mówię tu o pługach czy innych agregatach. I mówimy o rolnikach, którzy wyjeżdżają w pole z opryskami wtedy, kiedy po prostu rano wstaną i uznają, że nie strzyka ich w kościach, to mogą pojechać opryskiwać. Mówimy o rolnikach, którzy sprzęt po orce stawiają gdzieś tam za stodołą przysłowiową i to rdzewieje przez cały sezon i później smary i rdze się woruje gdzieś tam przy drodze, żeby oczyścić skiby. To są takie dwa światy. To rolnictwo, które dzisiaj jest kreowane trochę też przez agencje, eliminuje tych niedojrzałych, tych, którzy jeszcze wypalają ścierniska, bo tak dziadek ich uczył?
6: Wydaje mi się, że w tym momencie nie eliminuje i to jest spowodowane tym, że w przypadku mniejszych gospodarstw raczej rzadko się zdarza, że nastąpi jakaś kontrol. Musiałby ktoś tak naprawdę zadzwonić, że nie wiem, sąsiad pryska, a nie powinno się o tej godzinie pryskać, albo zadzwonić, że jest wypalana czy łąka, czy nawet czasem zdarza się, że jej uprawy. I wydaje mi się, że szybko to nie będzie wyeliminowane, chociaż pewne kroki są podejmowane, były projekty ustaw, na razie one są, były zawetowane i myślę, że w najbliższych kilku latach raczej ciężko byłoby, żeby takie gospodarstwa wyeliminować. One, można powiedzieć, też umierają śmiercią naturalną, bo często to są gospodarstwa prowadzone przez małe, już coraz częściej mniej rentowne gospodarstwa. Można powiedzieć, że tak jako hobby traktowane bardziej niż sposób na życie. I no, tych małych gospodarstw, które no, bo nie oszukuj mi się, zwykle w mniejszych gospodarstwach takie rzeczy się zdarzają. Większe gospodarstwa już raczej starają się, muszą tak naprawdę spełniać wszystkie normy i bezpieczeństwa i wszystkie zasady, które są nakładane na rolników prowadzących gospodarstwa. Także myślę, że to jest kwestia jeszcze co najmniej 10 lat.
5: Słuchaj, kiedy się rozmawia z rolnikami takimi tradycyjnymi, posiadającymi na swoim karku już nieco więcej wiosen niż ty, i padnie określenie Unia Europejska, to słyszymy całą wiązankę słów powszechnie uznanych za niecenzuralne, że durna Unia wymyśla durne przepisy, durne wymogi itd., itd. W wielu przypadkach, jak z kontrowersyjną kiedyś krzywizną banana i ogórka, można się zgodzić i w 100% nawet. O tyle z wieloma rzeczami można dyskutować. Ty powiedziałeś o tym, że kiedy dojrzewała w tobie decyzja o tym, żeby zostać rolnikiem, wsiąkłeś tą papierologię, to faktycznie te unijne przepisy są tak wyżyłowane, żeby, tu cytat z jednego ze starszych rolników z naszego terenu, żeby zabić małych gospodarzy i tylko żeby ci najwięksi mogli zostać na rynku?
6: Tutaj myślę, że to jest temat rzeka. Są plusy i minusy tak naprawdę tego, że jesteśmy w Unii i z tego, co Unia na nas nakłada. I tak jak wszędzie jest, nikt za darmo pieniędzy nie daje. Także jeżeli ktoś chce większe jakieś dotacje uzyskać na prowadzenie gospodarstwa, to musi podejmować się kolejnych nowych aktywności. I jeżeli nie chce, to nie musi. Oczywiście są nakładane różne obostrzenia, które w tym momencie często małych gospodarstw nie dotyczą. No i wydaje mi się, że kurczę, no to jest naprawdę długi temat. Temat rzeka i tutaj ilość plusów i minusów można byłoby wymieniać dosłownie godzinami i dnia by zabrakło.
5: Dyplomata jeszcze, proszę Państwa, z tego Michała. No ale okej. Co Cię skłoniło do napisania aplikacji? Bo nie jestem rolnikiem, nie znam się na tym za bardzo, ale wiem, że te duże, nowoczesne kombajny, ciągniki, czy nawet opryskiwacze samobieżne, które nie są podczepiane do ciągnika, tylko same jeżdżą, mają GPS-a, mają hydraulikę, która eliminuje wręcz konieczność trzymania kierownicy, bo ciągnik, kombajn czy cokolwiek innego samo jedzie i wie, gdzie ma dojechać i gdzie zakręcić. I robi to precyzyjniej czasami niż człowiek, bo człowiek może się gdzieś na chwilę zdekoncentrować, więc to jest. Można było po prostu po to sięgnąć. widziałeś w tym wiele niedoskonałości, czy po prostu widziałeś w tym kapitalistyczną żądzę zysku i koszt kupienia takiego systemu dziś funkcjonującego w dużych firmach produkujących ciągniki czy sprzęt rolniczy jest tak horrendalnie wysoki, że postanowiłeś typowo po polsku, co ja nie dam rady, podtrzymaj mi szklankę herbaty, kobieto, a ja to zrobię.
6: No rzeczywiście te systemy są przede wszystkim drogie. Jeżeli miałbym zamiar kupić taki system, to oczywiście kupiłbym go od razu z autoprowadzeniem. No ale w przypadku takich gospodarstw, które, no tak jak na przykład u nas, operujemy na starszych maszynach, często wymagają remontów, jednak wolę te środki przeznaczyć na konserwację, na naprawę sprzętu, niż na zakładanie takiej nawigacji z autoprowadzeniem do ciągnika. I tutaj akurat korzystałem z innych aplikacji, które były dostępne na sklepie Play, ale one nie miały sporej części funkcji. Jedna aplikacja miała więcej funkcji, to z kolei w niej nawigacja działała kiepsko. Inna aplikacja miała dobrą nawigację, ale już był problem z zidentyfikowaniem tych przejazdów, co to było. No jeżeli kilka miesięcy później na przykład zaglądałem do tej aplikacji, to tego przejazdu mogłem nie być w stanie zidentyfikować. A tutaj mam nadzieję, że tak jest. Ta nawigacja działa dosyć dobrze w Feedmasterze. Dokumentacja ma bardzo dużo automatyzacji, czyli podpowiada fazy rozwojowe rośliny w momencie, kiedy wykonywaliśmy zabieg. Zapisuje od razu dane pogodowe, dane dotyczące wykonania zabiegu, czyli data, godzina, wiatr. I tak naprawdę musimy tam uzupełnić sami szczątkowe informacje, dzięki czemu mamy zarówno i przejazdy, pomoc w przejazdach w prowadzeniu pomoc w przejazdach w prowadzeniu po na przykład liniach AB, po krzywych.

0: cofać, podnosić sprzęt i tak dalej, żeby zaoszczędzić po prostu czas i paliwo.
1: No właśnie, paliwo to jest przecież dość istotny element życia rolnika. Bierzemy sobie, ja mam ogromny sentyment do 30 i 60. Pierwszy raz w życiu na ciągniku jechałem, ciągnikiem jechałem właśnie 60, jeszcze w podstawówce. Czyli każdy rolnik, który posiada taką zachowaną, kolekcjonerską już można powiedzieć, 60-teczkę, albo nawet wyprodukowany w Sajuzie ciągniczek chłodzony powietrzem. Nie będę mówił teraz nazwy tego ciągnika, wszyscy rolnicy wiedzą, o co chodzi, bo zawsze się mylę, jak wypowiadam tą nazwę, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czyli posiadasz takiego sprzętu i na przykład pługa dwuskibowego, takiego jak kiedyś u dziadka stał pod stodołą, i telefonem komórkowym, niekoniecznie najnowszej generacji, jest w stanie precyzyjnie prowadzić linię orki przez całe pole, które ma na przykład, nie wiem, 600 metrów długości?
0: Z tą aplikacją, czy...
1: No właśnie z tą aplikacją.
0: No myślę, że tak. No tutaj tak naprawdę kierowca kontroluje przejazd, kontroluje to, czy jedzie precyzyjnie. Aplikacja w przypadku pługa akurat ta dokładność jest łatwiejsza do zachowania, bo widzimy, co zostało wykonane za nami, jedziemy już tą kolejną, która została wykonana przy poprzednim przejeździe.
1: No ale pierwszy przejazd jest istotny w takiej sytuacji.
0: No to taka aplikacja na pewno pomoże mu w przypadku takiego zwykłego pługa wyznaczyć miejsce, w którym najlepiej będzie rozpocząć orkę. Ale też jeżeli chodzi o te 60-tki, one są też wykorzystywane nadal w dużych gospodarstwach jako właśnie taki ciągnik konkretnie do oprysków. Także myślę, że do każdego modelu ciągnika, do każdego modelu sprzętu taka aplikacja może się przydać, tak naprawdę w zależności od fantazji i wyobraźni użytkownika.
1: I wracamy teraz do Michała, programisty informatyka. Nie boisz się trochę, że twoja aplikacja będzie gdzieś tam przez algorytmy informatyczne spychana do undergroundu, żeby nie zabierała miejsce tym aplikacjom, które tworzyły molochy informatyczne?
0: No właśnie nad tym cały czas pracuję. Tutaj wchodzi zagadnienie ASO, Optimization i SEO, czyli wyświetlanie w wyszukiwarce. Tak naprawdę konkurencja nigdy nie śpi, trzeba cały czas działać w tym zakresie, żeby te wyświetlenia cały czas były. Jeżeli chodzi o sklep Play i ilość pobrań, to codziennie odnotowuję od 20 kilku do kilkudziesięciu pobrań, także aplikacja cały czas się, można powiedzieć, sama też od tych instalacji pozycjonuje. I dosłownie 3-4 dni temu, po wyszukaniu frazy nawigacja polowa, dopiero zaczęła się wyświetlać w sklepie Play. Także jeszcze, myślę, daleka droga, ale no, trzeba nad tym pracować cały czas.
1: W świecie informatyki bardzo ważny jest element testów. Jak rozumiem, przetestowałeś to na własnym ogródku, mówiąc kolokwialnie, bo na własnym polu. Ale też istotnie jest tak zwany feedback. Otrzymujesz od użytkowników informacje o tej aplikacji, jak oni ją wykorzystują, do czego oni ją wykorzystują i w którą stronę powinieneś ją prowadzić, żeby była jeszcze bardziej optymalna dla polskiego małego rolnika?
0: Tutaj jeszcze w fazie testów, zanim była gotowa wersja taka publiczna, między innymi testowali aplikacje rolnicy, którzy korzystali wcześniej z innych aplikacji nawigacyjnych na telefon. I pierwszym takim najważniejszym w tej kwestii czynnikiem było to, że aplikacja jest dokładniejsza od innych dostępnych aplikacji na rynku, jeżeli chodzi o przejazdy, jeżeli chodzi o prostotę obsługi. Też mówili, że tutaj jest wszystko bardziej intuicyjne, bo tak naprawdę po dodaniu pola nie musimy nic konfigurować. Aplikacja sama też wyświetla komunikat, że wjeżdżamy na dane pole. Od razu jednym guzikiem możemy rozpocząć nawigację na danym polu, także tutaj postarałem się o to, żeby ułatwić tą pracę i żeby było tego klikania tak naprawdę jak najmniej, żeby większość rzeczy działa się automatycznie. Jeszcze jakbyśmy wrócili do pytania jeszcze raz.
1: Nie wrócimy, pójdziemy do kolejnego pytania. Wyobraź sobie takie drzwi przed tobą. Muzyka, programowanie, praca w polu. Czy inna droga którą mógłbyś dzisiaj

0: wybrać, które drzwi byś otworzył na następne, powiedzmy, 10-15 lat?
1: Mam do wyboru jedno, czy...
0: Zacznijmy od jednego.
1: Od jednego. No to myślę, że rolnictwo byłoby tymi pierwszymi drzwiami. Drugimi byłoby... Drugie właśnie to jest trudne, bo aktualnie to wygląda tak, że rano mogę sobie wstać, popisać trochę kodu, porobić te takie wszystkie programistyczne rzeczy. Po południu mogę jechać, zagrać jakiś koncert z zespołem ludowym, a wieczorem wrócę i mogę jeszcze wykonać na przykład oprysk na rzepak. Także aktualnie staram się... I taki właśnie był pierwotny cel tego zostania w hełmie, żeby móc połączyć to rolnictwo z programowaniem i w pewnym stopniu próbować te dwie drogi rozwijać jako główne. Muzyka jest codziennie w moim życiu, bo czy jadę samochodem, czy programuję, chociaż wtedy staram się tej muzyki tak nie słuchać, żeby nie rozdrażniać umysłu. Ale jednak jest cały czas i te próby dosłownie w każdym tygodniu też się odbywają, także myślę, że te wszystkie drzwi trzeba otworzyć na raz.
0: Gdyby jakiś młody człowiek się miał wątpliwości, czy zostać na ojcowiźnie i uprawiać rolę, powiedziałbyś mu: nie zastanawiaj się, tylko idź w to?
1: Jeżeli lubi to robić, to myślę, że jemu nawet nie trzeba tego mówić. Jeżeli nie lubi tego robić, to myślę, że warto byłoby, żeby sobie też to przekalkulował. Tutaj też jest kwestia tego, jakie są relacje, jak stosunek do pracy w takim gospodarstwie. Jeżeli jest to takie bardziej bezkonfliktowe lub całkowicie bezkonfliktowe, to myślę, że nie ma co się zastanawiać, tylko iść w to. Jeżeli to lubimy, jeżeli ktoś konkretnie nie widzi siebie jako rolnika, no to myślę, że też z niewolnika nie ma pracownika.
0: Proszę Państwa, tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem kończymy spotkanie z Michałem Dudką, rolnikiem, muzykiem, skrzypkiem. I zostawiamy Państwa z tym pięknym czerwcowym popołudniem i powietrzem, które tutaj nam towarzyszyło, bo nagrywamy tą audycję na zewnątrz. To pewnie też Państwo słyszą w postaci pięknego ćwierkania wszelkiego ptactwa, które tutaj nas otacza. Michał Dudko, gratuluję i życzę dalszych sukcesów na każdej płaszczyźnie, w tych każdych drzwiach, które przed chwilą przed nami otwierali.
1: Dziękuję za możliwość wystąpienia, za podzielenia się swoją historią i możliwość uczestniczenia w tym programie.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Ludzkie kości znalezione podczas budowy chodnika w Poznaniu. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z Wojskiem. Głosowanie w małopolskim budżecie obywatelskim przedłużone. Miriam Lipińska. Znów makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie szczątki. Kości zostały zabezpieczone decyzją prokuratora do dalszych badań. Ukraina rozpoczyna jutro rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
4: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL Krzysztof Hetman.
5: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
4: Tobiasz Bocheński z PiS-u. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
6: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
4: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
7: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
4: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
8: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
3: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca, czyli do wtorku. Burze do późnego wieczora możliwe w niemal całym kraju poza południem. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie. Do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, ale będą też przejaśnienia. A termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
9: Bonton Radio. Weekend.

Minęła godzina 20, słuchacie Radia Bonton i więc jak zawsze o tej porze w niedzielę Tomasz Skibiński przed mikrofonem, zapraszam na dwugodzinne spotkanie w ramach muzycznych fantazji. 14 czerwca dokładnie, więc jeszcze dwie audycje oprócz tej, która dzisiaj, do wakacyjnej przerwy, 21 i 28 czerwiec. Natomiast później to już będziemy sobie odpoczywać od muzyki na pewno, nie, bo muzyka nam będzie towarzyszyć, ale odpoczywać od wspólnego jej słuchania, tak jak to będziemy robili jeszcze dzisiaj. Do 22 my będziemy mieli kilka nowości, kilka powtórek, czyli tradycyjnie tak jak zawsze. No ale zaczynamy od tematu numer jeden. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy ona da radę, ale niewielu wątpiło, że nie da. No i dała.

Anika Niles, zastępująca nieżyjącego Neila Peart'a, okazała się być strzałem w dziesiątkę. Zapewne oglądaliście fragmenty koncertów Rush, bo każdy koncert oczywiście można sobie obejrzeć na YouTube. Ktoś wszystko zawsze filmuje, wrzuca w całkiem dobrej jakości. No i ona jest po prostu niesamowita. Wszystkie opinie są takie, nie ma żadnych krytycznych słów. Te przejścia, tak jak w Tom Sawyer, idealnie odegrane. Troszeczkę coś tam dodaje do siebie, ale ogólnie nie może tych przejść zaniedbać, no bo Neil Peart, podobnie jak Phil Collins, zawsze mieli takie swoje charakterystyczne, perkusyjne wypełnienia przejścia, bez których utwór Rush nie byłby utworem Rush. A same koncerty, mimo że panowie już po 70, w znakomitej formie. Geddy Lee, Alex Lifeson grają tak, jakby mieli po 30 lat. No i niespodzianki. Pierwszy koncert i drugi zresztą też, trzeci zaczął się nigdy. Ostatnio 50 lat temu koncert zaczynał się od kompozycji Xanadu. To utwór z 77 roku, rzadko grany na koncertach, długi, rozbudowany. Oprócz tego kolejny wieczór to kolejna niespodzianka, bo w całości zagrana suita 2112. Zawsze jej fragmenty pojawiały się na koncertach, natomiast w całości bardzo dawno temu nie była zagrana. A trzeci koncert to w całości cała płyta Moving Pictures. Więc co noc to niespodzianki. Rush będzie w Polsce w roku 2027. A na razie dzisiaj cieszmy się z muzyką z płyt studyjnych. Za nami Tom Sawyer, a teraz Xanadu.

Nie na darmo słychać echa Dream Theater w tym utworze, bo Dream Theater, Mike Portnoy szczególnie, to Rush dla nich byli idole i na zespole Rush się wzorowali przez wiele, od początku. I Mike Portnoy to był też i zarazem przyjaciel później Nila Peart, ale i wielki, wielki fan. Zespół Rush powrócił w wielkim stylu. Zobaczymy, czy z tego coś wyjdzie studyjnego, bo dlaczego nie? Mogliby wejść do studia i coś nagrać. A teraz nowa płyta.

To nowa płyta zespołu Yes, czy raczej tego, co zostało z Yes, nazywa się Aurora i to był pierwszy utwór z tej płyty. Od tego utworu się zaczyna wszystko. No a jaka jest cała płyta? No ja miałem jakąś tam nadzieję, że może coś fajnego, może się uda, szczególnie, że ostatni album też nie był może jakiś nadzwyczajny, ale znalazł się na nim doskonały utwór, jak pamiętamy. To było 3 lata temu, Mirror to the Sky. I to był utwór, który naprawdę ja zaliczam do jednego z najlepszych w dyskografii Yes. Ku zaskoczeniu moim i pewnie też słuchaczy. Natomiast ta płyta Aurora to już nie przynosi naprawdę nic ciekawego. Ten utwór akurat nie był zły, Aurora. No ale pozostałe, nie wiem, albo muszę się jeszcze przekonać. Ten głos Johna Davidsona nie przemawia do mnie. On to jest taka miałka imitacja Johna Andersona. John Anderson miał zupełnie inną ekspresję. Być może też tembr głosu był podobny, ale inna ekspresja. Inaczej śpiewał. Nie jakoś tak, jakby prawie przysypiał. No Steve Howe na tej gitarze jeszcze coś tam gra, ale te 80 kilka lat na karku też dają się we znaki. No i w zasadzie ze starego składu, no to tylko Steve Howe, oprócz niego Jeff Downes na klawiszach, Billy Sherwood, za którym nie przepadam niestety i nigdy się nie przekonam, na basie John Davidson, na wokalu Jay Schellen na perkusji, no i pozostali, czyli Chris Squire nie żyje, oczywiście nie żyje też Tony, perkusista, długoletni jest. Znowu mi nagle wypadło. Nie mówię o Billu Bruffordzie, oczywiście nie. No i nie wiem, być może to będzie ostatni album tego zespołu, ale zobaczymy. No w każdym razie jeszcze 2 utwory teraz, a w drugiej części naszego spotkania jeszcze jeden dłuższy. Love Lies Dreaming i All Hands on Deck.

No tak jak teraz słucham tego, to nie było tak źle. Może dlatego, że wybrałem te utwory i one są najlepsze z całej płyty. No ale umówmy się, że jeszcze sobie damy wszyscy czas. Ciekawy jestem też waszych recenzji, jak wy się ta płyta nowa podoba. Zespół Yes, płyta Aurora, trzy utwory Aurora, Love Lies Dreaming i All Hands on Deck. A teraz będzie coś bardzo, bardzo interesującego, bo zespół, który pewnie nikomu nic nie mówi, nazywa się Parallel or 90 Degrees. Zespół, który w zasadzie nie istnieje, bo to zespół, który w 96 roku powołał do życia Andy Tillison, brytyjski artysta. To ten zespół grał na początku bardzo, bardzo interesującą muzykę, która była takim, no przede wszystkim mieszanką rocka progresywnego, czy neoprogresywnego, ale też i postpunku, metalowych riffów, a nawet muzyki elektronicznej i ambientu. Porównywano ją też do Vandergraaf Generator ze względu na wokal ekspresyjny Tillisona. No i w latach 90. Andy Tillison wydał kilka płyt właśnie w projekcie Parallel on 90 Degrees. No i na początku, w roku 2002, powołał do życia poboczny projekt The Tangent. To bardzo dobrze znamy już, The Tangent, który odniósł bardzo duży sukces swoją pierwszą płytą. No i w zasadzie Parallel 90 Degrees zawiesił działalność, a później się później rozwiązał, a kontynuował Andy Tillison swoją twórczość wraz z zespołem The Tangent. Ostatnia płyta Parallel or 90 Degrees została wydana w 2009 roku. No a teraz Andy Tillison postanowił powrócić do tego zespołu i nagrać jeszcze raz kompozycje, które znalazły się na pierwszych trzech albumach Parallel or 90 Degrees. Płyta nazywa się After Sometime Later, to pisane razem. No i we wszystkich utworach gra Andy Tillison na wszystkich instrumentach. Płyta trwa 78 minut, a dzisiaj dwa utwory z tej płyty, ale być może jak będzie czas, to jeszcze do niej wrócimy, bo naprawdę jest bardzo fajna. Odświeżone utwory brzmią jeszcze bardziej nowocześnie, brzmią bardzo ciekawie. Dwa utwory, Blues for Lear i Unforgiving Skies. Razem oba utwory około 10 minut.

Koncertowy Arion, The Castle Hall, Amazing Flight in Space, Everybody Dies i Isolation. No to czas na drugą osłonę nowej płyty Yes. Najdłuższy utwór trwa 13 minuty 44 sekundy i nazywa się Counter Movement.

Tak brzmi Jest Anno Domini 2026. 20 minut pozostało do zakończenia dzisiejszego programu, no i te 20 minut wypełni Rush i Suita 2112. To suita, która jest chyba jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych utworów w dyskografii Rush i stała się wielkim, wielkim przebojem roku grupy, wydana na płycie 2112 w roku 76, czyli 5 lat temu. Zagrana na koncercie z Aniką Niles, świetnie sobie radzi na perkusji, więc posłuchamy jej w całości dzisiaj. Za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję, Tomasz Skibiński. Spotykamy się za tydzień w niedzielę po godzinie 20. Dobranoc.